Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: te przeboje Harley, Jamu, Harley przy tych cenach paliwa zostaje dzisiaj w garażu, a my ruszamy spacerkiem w czwartek i witamy gorąco poranny program. Iwona Barańska, Piotr Jaworski,
1: dzień dobry.
0: Piotr Jachi,
2: dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz, dzień dobry. Spoglądamy na zegary, na zegarach już punktualnie szósta.
1: No i ta szósta nadeszła perpedes, czyli powoli nogami, proszę państwa. A skoro mamy godzinę szóstą, 3 września w czwartek, to jak zawsze o tej porze wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Ponad 700 niewybuchów znalezionych na polu rolnika na Mazowszu. Minister sportu apeluje do PKOL-u o odwołanie Radosława Piesiewicza. Ruszył festiwal filmowy w Wenecji. Złotego Lwa odebrał George Clooney. Niebezpieczne znalezisko na Mazowszu. Ponad 700 niewybuchów, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, znalazł na polu rolnik z okolic Płońska. Amunicja została już zabezpieczona przez saperów z jednostki w Kazuniu. Naboje, granaty ręczne, pociski do granatników. To wszystko na polu w pobliżu zabudowań gospodarczych, mówi Eliza Koźlicka z płońskiej policji.
4: Mężczyzna wykonujący prace rolnicze natrafił w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych na przedmioty pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.
3: Służby podkreślają, że choć niewybuchy mają ponad 80 lat, wciąż mogły eksplodować. Szef policji z Jeleniej Góry, który awanturował się o benzynę, stracił stanowisko. Do internetu trafiło nagranie, na którym policjanci biorą udział w bójce na stacji paliw w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutora w wieczór poprzedzający podwyżkę cen benzyny. Minister sportu apeluje do środowiska sportowego o szybkie i stanowcze działania po aresztowaniu prezesa PKOL-u. W związku z kolejnymi wychodzącymi na jaw szczegółami działalności Radosława Piesiewicza potrzeba naprawy i odbudowy zaufania do PKOL-u, wskazuje Jakub Rutnicki. Jak mówi, ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu zarząd podejmie odpowiednie decyzje w tej sprawie.
5: To jest też kwestia niezależności Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Też myślę, że środowisko sportowe ma świadomość powagi tej sytuacji, że rzeczywiście kiedyś zgodzono się na to, aby Piesiewicz został prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale teraz całe środowisko sportowe, niestety być może są jeszcze nieliczne wyjątki. No jednoznacznie o tym mówi, czas na zmianę.
3: Aresztowany Radosław Piesiewicz usłyszał dwa zarzuty: faworyzowania wierzycieli oraz płatnej protekcji. Grozi mu do 8 lat więzienia. Rozpoczął się festiwal filmowy w Wenecji, jedna z najważniejszych imprez świata kina. Na inauguracji honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości odebrał George Clooney. O główną nagrodę powalczą 22 filmy z całego świata.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
7: Na początek ważna informacja dla kierowców podróżujących między Krosnem a Rzeszowem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła nowy przetarg na dokończenie odcinka drogi ekspresowej S19 do Marac-Krosno. Informacja ta nie wiąże się z utrudnieniami. Na nową trasę przyjdzie nam jeszcze poczekać.

0: Pogoda w Bieszczadach.
1: Termometry w Bieszczadach wskazują 11 stopni. Niebo wygląda całkiem dobrze i nic nie wskazuje, by w najbliższym czasie miało się zmienić. Temperatura rośnie, z każdą godziną będzie robić się cieplej. Przed południem zmiana będzie już wyraźnie odczuwalna. Po południu termometry wskażą 23 stopnie. Przed nami bardzo przyjemny dzień. Słońce zostanie z nami do samego wieczora.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej każdy z nas będzie mógł zostać milionerem i to tak definitywnie.
3: Definitywnie, tak. Po szóstej też każdy będzie mógł się poczuć jak prowadzący poranny program radiowy, czyli definitywnie obudzony. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartek, 4 minuty po godzinie szóstej. Numero uno, czyli numer w stylu Italo Disco. Na początek kłaniamy się, witamy, gramy.

0: Jakże przyjemne, poranne I'll Be Your Baby Tonight. Robert Palmer nam śpiewa w radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, w czwartek 3 września o tej nieludzkiej, wczesnej porze 6:10. Zaglądamy do kalendarza.
1: 27 lat temu w polskiej telewizji zadebiutował teleturniej Milionerzy. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Wieżowców.
2: No to z tej okazji chcieliśmy pozdrowić najsympatyczniejszego z wieżowców, czyli Marcina Prokopa.
3: Tak, a czy państwo, słuchacze kochani, już na równych nogach o tej porze spoglądają z góry na przykład na stół zastawiony parówkami, 22, 4 czwórki i 3 zera. Dzwońcie, nawet jeśli na nas z góry patrzycie. Apel poranny przed nami i czekamy na wasze uśmiechnięte, a nawet zaspane poranne głosy. Jest 11 minut po godzinie 6:00. Gramy Urszulę.

0: na Britney Spears, to można powiedzieć tak, Britney w młodości, to takie USA, jakie znaliśmy w młodości, obecna Britney to taka Ameryka, którą znamy obecnie. Ups, I did it again, w Radiu Złote Przeboje, na dzień dobry, 18 po 6.
1: Fantastycznie, a ja generalnie co rano mam, znaczy jak się budzę, to mam tak jak Britney, tak jak ona w tej piosence śpiewała, ale radzimy jednak skorzystać z innych rytmów, innych kawałków i wykorzystać okazję i zrobić tak, jak Agnieszka Chylińska w piosence znalazłam. Jak tylko łazienka będzie wolna, to teraz pędzimy. A ONA posłuchamy już za kilka minut.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: tylko zapach kawy o tej porze unosi się w powietrzu, ale też zapach miłości. Love is in the air. Tak was budzimy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 6:29 na zegarach. Nie wiadomo kiedy i mamy już czwartek. Tak to szybko leci. Sprawdźmy, czy oprócz nas ktoś już na nogach o tej porze. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
1: Dzisiaj jest czwartek, nie sobota. Zaspałem.
2: To dopiero początek kłopotów, bo po zaspałem następuje jeszcze spóźniłem się, ponieważ, no i tu trzymamy kciuki. 22, 4, 4, 3, 0 to jest numer dla tych, którzy spóźnili się na nasz apel poranny. Dzwońcie, a w radiu Złote Przeboje leci Modern Talking. Jest dokładnie w 6:30.

0: Tak się zaczyna właśnie dzień. Prawy do lewego, lewy do prawego. Jak się przesuwa tak papcia jeden do drugiego, to w końcu goś do kuchni, a nawet do łazienki dotrzemy, kochani. A później to już będzie tylko lepiej, gdyż robimy głośniej radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchamy najlepszych złotych przebojów, a oczyska otwierają się coraz szerzej same. Dzień dobry, za 24 siódma.
1: Dzień dobry, za chwilę Annie Lennox i jej przebój o bieganiu po potłuczonym szkle. Tak się właśnie czujemy o poranku. A wcześniej podpowiemy wam, jak ominąć korki.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
5: fresh. Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Na sanockich czy leskich ulicach bez większych utrudnień można jeszcze cieszyć się płynnym przejazdem. Korki się nie tworzą, a większość skrzyżowań pokonacie bez konieczności długiego oczekiwania na światłach. Spokojny ruch to jednak cisza przed porannym szczytem. Już za godzinę zrobi się tłoczniej, zwłaszcza w Sanoku, w rejonie centrum.
9: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Zastanawiamy się od samego rana, kiedy ostatni raz człowiek robił coś po raz pierwszy w życiu, bo umówmy się, im jesteśmy starsi, tym tych pierwszych razów jest coraz mniej, prawda?
2: To prawda.
1: Ja na przykład ostatnio byłem pierwszy raz w życiu na żużlu i od razu to był finał klubowych Mistrzostw Świata. Prawie się pobili, działo się, było fajnie.
2: A ja w te wakacje po raz pierwszy dałam się namówić na jazdę na morzu na bananie.
1: Brawo.
2: Po raz pierwszy i... ostatni.
1: A, okay.
2: Dziękuję, oj. Nie skorzystam.
3: Ja też ostatnio po raz pierwszy byłem na koncercie z Kolima i po raz ostatni.
4: Też po raz ostatni.
5: No, ja ostatnio, słuchajcie, pierwszy raz w życiu zobaczyłem, jak mi powieki strasznie opadają, bo zrobiłem okulary do czytania porządne. A ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, kiedy ostatni raz robiłaś coś po raz pierwszy? Pochwalcie się telefonicznie albo mailowo 224430 i poranek małpa złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, czekamy za najbardziej interesujący, intrygujący głos. Obiecujemy złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku. Może takiej jeszcze nie piliście. Będzie pierwszy raz. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat.

0: dobrze.
1: Kołysze dobrze, był ja ten przebój. Szona Pola w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za 4 minuty niecałe będzie godzina 7 i my teraz o poranku zaglądamy na chwilę do studia wiadomości.
2: I Zakopianka pobiła w te wakacje rekord. Przez tunel przejechały miliony samochodów. Ile dokładnie, o tym już za chwilę w wiadomościach o 7.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
5: Mamy godzinę 7, w kalendarzu jest 3 dzień września i to jest czwartek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Brańska.
6: Są zarzuty i wniosek o areszt dla kierowcy ciężarówki po tragicznym wypadku na A1. Kolejni polscy strażacy wrócili z misji w Hiszpanii. Rekordowa liczba aut przejechała w wakacje tunelem na Zakopiance. Są zarzuty i wniosek prokuratury o tymczasowy areszt wobec kierowcy ciężarówki podejrzewanego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 koło Mykanowa. 32-letni kierowca wjechał w grupę pracowników drogowych. 4 mężczyzn zginęło, a 4 kolejnych zostało ciężko rannych. Kierowca został przesłuchany. Jak mówi prokurator Tomasz Ozimek, za nieumyślne sprowadzenie katastrofy grozi do 8 lat więzienia.
7: Śledztwo prokuratury okręgowej w Częstochowie będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowych.
6: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała, że miejsce prowadzonych prac było odpowiednio zabezpieczone. Remont nawierzchni prowadziła firma zewnętrzna. Kolejni strażacy wrócili z Hiszpanii opanowanej pożarami. Było to cenne doświadczenie, mówi kapitan Adrian Michałek z Komendy Straży Pożarnej w Lublinie.
8: Zaskakującym było dla nas to, jak sprawnie zorganizowany jest system strażaków hiszpańskich, który opiera się na autonomiczności regionów. W zasadzie w kilkanaście minut mieliśmy do dyspozycji na terenie naszego sektora objętego działaniami 2 śmigłowce gaśnicze i 2 samoloty gaśnicze, co niezwykle ułatwiło nam skuteczne prowadzenie działań.
6: Polscy strażacy gasili pożary w ramach unijnej akcji. Ogień objął tereny w Hiszpanii, Francji i Portugalii. W zaledwie kilkadziesiąt minut rozeszła się pierwsza pula lubelskiego czeku turystycznego. Za miesiąc kolejna odsłona akcji, mówi Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
9: Druga tura zacznie się w październiku, jest przeznaczona 1000 czeków do wygenerowania, a na listopadową turę jest o ponad 300 czeków. Serdecznie zapraszamy tutaj wszystkich obywateli, turystów z całej Polski.
6: Turyści dostają 300 zł ulgi. By z niej skorzystać, trzeba zarezerwować co najmniej 2 noce z rzędu. Wakacyjny rekord w tunelu na Zakopiance. W lipcu i sierpniu przejechało tam prawie 2 300 000 aut. To prawie 8% więcej niż rok temu. Dzienny rekord padł 9 sierpnia, kiedy trasę pokonało w ciągu doby niemal 55 000 pojazdów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport 30 sekund.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Rozczarowujący dzień Polaków na US Open. Najpierw odpadł Hubert Hurkacz, po nim Magda Linet, następnie Magdalena Fręch i Kamil Majszak. Czyli z sześciorga naszych tenisistów została już w singlu tylko Iga Świątek. Po kolei Hurkacz przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem 3-6, 7-5, 6, 7-5, 7. Linet z Brytyjką Franceską Jones 4-6, 6-1, 3-6. Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz 5-7, 3-6, a Majszak z Valentinem Vacherotem z Monako 4-6, 6-4, 6-7, 2-6. Piłkarki Czarnych Sosnowiec nie zagrają w Lidze Mistrzów. Wczoraj po raz drugi przegrały z ekipą z Leuven, tym razem w Belgii 1-2.
1: Złote przeboje w drodze.
11: Na bieszczadzkich trasach wciąż bez korków znanych z dużych miast, ale z coraz większym ruchem na głównych dojazdach. Na Krajowej 84 przez Sanok, Zagórz-Lesko i Ustrzyki Dolne zdejmijcie nogę z gazu. Natraficie tam na roboty drogowe i zwężenia jezdni, więc podróż potrwa dłużej.
1: Pogoda w Bieszczadach.
11: Bieszczadzkie termometry wskazują około 12 stopni, nie pada, chmur na niebie jest niewiele i pogoda w żaden sposób nie przeszkadza. Temperatura powoli, ale rośnie. Przed południem zobaczymy około 18 stopni, a później termometry wskażą 23. Przed nami bardzo ładny dzień. Słońce zostanie z nami do wieczora, więc warto zaplanować czas na świeżym powietrzu.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
5: Dzień dobry! Po siódmej zajrzymy sobie do wnętrza jakże bogatego o tej porze i sprawdzimy, jak się mają nasze wewnętrzne organy.
12: Po siódmej też okaże się, że nie tylko listonosz puka dwa razy. Jesteście ciekawi, kto jeszcze? No to zacznijcie dzień z Radiem Złote Przeboje na dzień dobry. Zwłaszcza, że gramy na początek nowej godziny. Bon Jovi, 4 po siódmej.

0: Kura niewidka. To już nie jest bajka. Legendarni amerykańscy naukowcy, słuchajcie, znowu wymyślili coś niesamowitego i musimy wam o tym opowiedzieć.
1: Przy pomocy znanego barwnika spożywczego, który zapobiega rozpraszaniu światła, sprawili, że skóra stała się przezroczysta. No i widać wszystko, co jest pod nią, i to może pomóc w diagnostyce różnych schorzeń.
2: Tak, ale uprzedzamy, nie próbujcie sami robić tego w domu, bo jeszcze zobaczycie, jak po wakacjach wygląda nasza wątroba. A teraz będzie używka zdrowa jak żadna inna. Na skołatane serce nic nie działa tak doskonale jak złote przyboje. Moloko, Sing It Back, jest 12 po 7.

0: Co się wydarzyło w Bangkoku, zostaje w Bangkoku, a co się wydarzyło w Mielnie, zostaje w Mielnie. Jest też polska wersja tego powiedzenia. Mariah Carey zagrał w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w czwartkowy poranek, 19 po 7.
1: My trzymamy kciuki, żeby nic się nie wydarzyło dzisiaj ani w łazience, ani w kuchni, ani w drodze do pracy i żeby w robocie też było spokojnie. Czwartek jakoś trzeba przetrwać, a jutro, o, proszę Państwa, jutro obudzimy się w zupełnie innych nastrojach. Za kilka minut u nas Ultravox, jest 19 po 7.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: listonosz zawsze puka dwa razy. Jak się okazuje, nie tylko listonosz, starość też.
1: No tutaj bez poezji, proszę, bo sprawa jest prozaiczna i biologiczna. No. Starzenie nie jest procesem ciągłym, okazuje się, tak. Zdaniem badaczy z Uniwersytetu Stanforda, gwałtowne zmiany, no na gorsze niestety, zachodzą najczęściej w wieku 44 i 60 lat.
2: No, ja bym jednak tutaj wrócił do poezji, bo to wygląda na to, że w wieku 44 lat stajemy się mesjaszem narodów.
0: Nie? A w wieku 60?
2: A w wieku 60 dostajemy bilet dla seniora na pociąg.
0: Dobrze.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. A teraz będzie piosenka o deszczowym facecie It's Raining Man z pozdrowieniami dla tych, których na deszcz łupie w łokciu w pół do ósmej.

0: Sorry, taki mamy klimat, chciałoby się powiedzieć. Tak mi przyszło do głowy, bo patrzyłem, że panowie z zespołu Inner Circle kilkakrotnie w 2008, 2016 i 2018 roku wpadali do Polski, ale tak wpadali i wypadali. No i ewidentnie musiało być im za zimno, skoro tak szybko uciekali, gdyż panowie pochodzą z Jamajki.
1: A tak.
0: Donosi radio Złote Przeboje, za 23 minuty będzie 8.
1: Dzień dobry, w czwartkowy poranek, nie wiem czym tam ważnym się zajmujecie od rana. My sprawdzamy, gdzie jest najwięcej grzybów w Polsce, przeglądamy po kolei powiaty i jak znajdziemy dobre miejsca, to oczywiście wam nie powiemy, jak to na grzybiarzy przystało.
0: Oczywiście.
1: A za chwilę zagramy Manam w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
10: Na bieszczadzkich drogach widać już codzienny ruch, choć nadal mówimy o przejeździe spokojnym, nie o porannym paraliżu. W okolicach Sanoka trzeba brać poprawkę na roboty i możliwy ruch wahadłowy. W kierunku lutowisk, Ustrzyk Górnych i Wetliny nie ma sensu spieszyć się, bo zaraz i tak przyjdzie zakręt, cień lasu albo wolniejszy pojazd przed nami.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Takie te poranki i wieczory już ciemne i tak filozujemy, tak nas zebrało na to filozofanie. No dobra, im jesteśmy starsi, tym rzadziej robimy coś po raz pierwszy w życiu, prawda? Poza kolonoskopią oczywiście. I dlatego dzisiaj zbieramy wasze opowieści na ten temat. Kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy w życiu? 2-2-4-4-3-0.
2: Ja po raz pierwszy od 45 lat poszedłem do dentysty. I nie żałuję tego. Nie było tak źle.
3: Otóż 1 września obchodziłam pierwszy raz w życiu swoje 62 urodziny.
4: Córka zrobiła prawo jazdy i pierwszy raz w życiu tankowałem jej samochód. Boli.
5: No, sami słyszycie, w każdym wieku może być ten pierwszy raz. Kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy? 2-2-4-4-3-0 i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos obiecujemy złotą kawę z waszymi porannymi prowadzącymi na pudełku. 2-2-4-4-3-0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: radiu. Złote przeboje. Na dzień dobry wystąpił zespół Sixteen, który po czasie przemianował się na Seventeen, a teraz będzie w dół. O procesie właśnie odwrotnym.
1: Pewnie mieliście taką sytuację, że na przykład kupujecie jogurt. No, opakowanie wygląda jak dawniej. Cena ta sama.
2: Tak.
1: Ale zamiast 400 jest 350 gramów.
0: No, mówiłem, że w dół leci. No.
1: Takie przypadki bierze teraz właśnie pod lupę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mhm. I więcej szczegółów w wiadomościach o 8:00 posłuchajcie.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jest godzina 8:03, czwartek mamy, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
9: Śledztwo w sprawie zonda krypto nabiera tempa. Dziś kolejne czynności z zatrzymanymi. Mniej produktu za tę samą cenę. Urzędnicy biorą pod lupę producentów. Iga Świątek zagra dziś o awans do kolejnej rundy US Open. Prokuratura będzie dziś kontynuować czynności z zatrzymanymi wczoraj osobami w sprawie afery zonda krypto, przekazała Prokuratura Krajowa. Są to 3 osoby: Rafał Z., biznesmen oraz twórca internetowy, oraz 2 kobiety. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, cała trójka nie tylko może przyczynić się do wyjaśnienia afery z giełdą kryptowalut, ale także przyczynić się do odpowiedzi na pytanie dotyczące zaginięcia Sylwestra Suszka, twórcy zonda krypto. Wielcy producenci pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a powodem tak zwany downsizing, czyli zmniejszenie wagi lub objętości produktów. Urząd sprawdza, czy przedsiębiorcy rzetelnie o tym informują, zwłaszcza w przypadkach, gdy opakowanie nie uległo zmianie, mówi Kamila Guzowska z biura prasowego UOKiK.
10: W downsizingu chodzi o to, że ta waga jest podana prawidłowo, czyli tutaj producent rzetelnie informuje, że na przykład jest 90 gram, ale nie informuje, że to się zmieniło. Cena jest ta sama, Klienci najczęściej to zjawisko zauważają w produktach spożywczych.
9: Choć downsizing nie jest nowym zjawiskiem, UOKiK zabrał za nie się teraz przez wzgląd na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dał instytucji narzędzia do walki z tym procederem. Prawie jak metro, tak ma działać kolej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pociągi między głównymi miastami regionu mają kursować co 15 minut. Kolej ma stać się głównym środkiem transportu, zapowiada Łukasz Zych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
11: Nowe pociągi będą oczywiście dostosowane do wszystkich aktualnych standardów, będą wygodne, komfortowe, będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
9: Pieniądze na pociągi dadzą Unia i Województwo Śląskie. Metro Kolej ma ruszyć za 2 lata. Iga Świątek będzie bronić honoru polskich singlistek na wielkoszlemowym US Open. Po odpadnięciu z turnieju Magdy Linet i Magdaleny French jest naszą ostatnią nadzieją na świetny wynik. Dziś jej rywalką będzie Argentynka Nadia Podorowska, z którą grała tylko raz w półfinale French Open w 2020 roku. Początek dzisiejszego spotkania o 17:00 polskiego czasu.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
13: Kawa, kubek termiczny, ręce na kierownicy i ruszajcie w trasę. Drogi w Bieszczadach są przejezdne, ale w kilku miejscach warto zdjąć nogę z gazu. Uważajcie na odcinkach z wahadłami w stronę Cisnej, Soliny i Ustrzyk Górnych. Do tego dochodzi remont mostu na trasie Ustjanowa-Daszówka. Jedźcie ostrożnie i nie przyspieszajcie.
14: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
12: Pogoda w Bieszczadach.
13: Na termometrach mamy już 15 stopni. Jest sucho, dość pogodnie, bez większego zachmurzenia. W kolejnych godzinach chmur wprawdzie przybędzie, ale przed południem nadal nie ma mowy o deszczu. Temperatura stale rośnie. Około godziny 10 zobaczymy 18 stopni, a w południe termometry wskażą 21. Dobra widoczność na drogach ułatwi dziś kierowcom każdą dłuższą podróż.
12: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
14: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
8: Dzień dobry. Po ósmej zrobimy coś, co podobno ostatnio jest bardzo popularne, czyli zajrzymy w karty Tarota.
15: Po ósmej też wywróżymy, czy ktoś z was... Nie, już wróżymy, że ktoś z was dostanie od nas poranną kawę z prowadzącymi na pudełku. Jak nie, jak tak. W nagrodę za głos naszej porannej dyskusji. To jest Radio Złote Przeboje. Dzień dobry. 4 po 8 gramy Hadawaya.

0: Karty mówią, że jesteś niewyspany. A teraz ciąg dalszy. Wróżenia i pewna ciekawostka o kartach tarota u nas.
1: Od czasów pandemii tarot, czyli to...

0: mrużenie z kart. Mhm. Wrócił do łask i obecnie bije rekordy popularności na świecie.
1: No, no.
0: Ludzie pytają o wszystko, o wojny, o kryzysy, ale głównie o swoje życie i powodzenie w związkach.
2: Przypadkowo mamy tutaj właśnie tarota i uwaga, właśnie teraz postawimy tarota za darmo wszystkim słuchaczom Radia Złote Przeboje. O, i co nam wyszło?
3: Będzie dobrze.
2: I jeszcze do tego dobrze zagramy. Mary, Mary już teraz w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w czwartkowy poranek, 12 po 8.

0: tego, że podnosimy ręce do góry i robimy YMCA, to jeszcze jest drugi układ taneczny do tego przeboju Village People, czyli taniec a la Trump. To jest takie połączenie Elvisa Presleya z Forrestem Gumpem. Wygooglajcie wolną chwilą, jeśli nie widzieliście.
1: I tu nastała taka niezręczna cisza. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 19 minut po godzinie 8. Kochani, jeszcze tydzień, góra 2 i będzie mniej niż zero. Znaczy może się zrobić. Taki mamy klimat. Sorry, taki mamy klimat. W związku z tym, że chcemy Państwa przygotować na ten trudny moment, zagramy Lady Punk. Mniej niż zero za kilka minut.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
0: Lidl, to się opłaca.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
7: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: mamy temat. Dzwońcie.
1: Im jesteśmy starsi, tym pierwszych razów w życiu coraz mniej i dlatego dzisiaj słuchaliśmy przez cały poranek o waszych pierwszych razach. Czas na podsumowanie.
2: Wczoraj pierwszy raz w życiu przespałam sobie sama zlew.
3: Ja w wieku lat 41 po raz pierwszy przekroczyłem ocean, byłem w Ameryce. W październiku zaczynam po raz pierwszy w życiu studia podyplomowe.
2: Ja w sobotę pierwszy raz wzięłam na ręce mojego najmłodszego wnuczka.
4: Ja pierwszy raz w tym życiu leciałam paralotnią.
5: Wczoraj pierwszy raz w życiu przeczytałam instrukcję.
6: A ja po raz pierwszy w życiu za namową córki poszedłem na grzyby. Spędziłem w tym lesie pół dnia, przyniosłem cały kosz grzybów po przyjeździe żony z pracy. Jak zobaczyła te grzyby i przebrała ich, okazało się, że z tego całego kosza to ja tylko miałem 6 grzybów jadalnych.
7: Ojej, to może tak. Wysyłamy amatorowi grzybiarzowi złotą kawę z prannymi prowadzącymi na pudełku, a atlas grzybów niech pan amator kupi we własnym zakresie. No i witamy się słowami, tu nic nie ma. Tak. Prosimy pamiętać. Dziękujemy wam za wszystkie te dzisiejsze opowieści.
1: Dziękujemy, a jutro dokończymy taki nastrajający weekendowo wierszyk. Na górze róże, na dole piątek.

0: za szybko, nie za wolno, nie za głośno, nie za cicho. Idealnie wręcz tak brzmiała druga połowa lat 90. Lata 90. kochamy, uwielbiamy, tak jak 80. Dwie nasze ulubione dekady. Torn Natalii Imbruglia zagrała w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 21.09.
1: Tej piosenki powstała w języku duńskim, ale o dziwo nie przyjęła się na całym świecie. Tu radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Za 21 minut będzie godzina 9, a za chwilę po naszemu, po polskiemu, oddział zamknięty i piosenka Party.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Jedziecie od strony Krosna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ruszyła z przetargiem na dokończenie z 19 na odcinku do Marec-Krosno. Przyszłość zapowiada się ekspresowo, ale dziś rano przedzieramy się jeszcze przez utrudnienia. Zdejmijcie nogę z gazu i szykujcie się na zwężenia w kierunku Soliny Cisnej i Ustrzyk Górnych.
7: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: tym panom, to proszę państwa, fiordy z ręki jedzą. Grupa AHA, Norwegowie, w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, ale my mamy swoje gwiazdy, bo Polacy nie gęsi. Proszę państwa, 18 września w Pałacu Zamojskich w Kozłówce absolutnie wyjątkowy koncert. Beata Unplugged, ostatni wieczór lata. Tak się koncert nazywa, a my mamy dla was podwójne zaproszenia na ten wspaniały koncert. Tak. Słuchacze radia Złote Przeboje, którzy słuchali Beaty bez prądu Unplugged na koncercie w Ruchęce, do dzisiaj wspominają to wydarzenie. No to jak to było?
1: Fantastycznie, jeszcze raz fantastycznie.
2: Zresztą bardzo koncerty zawsze są wspaniałe.
3: Podobało mi się bardzo, jak na każdym koncercie w Ruchęce.
4: Bardzo się podobało, to jest przepiękne miejsce, a pani Beata tylko po prostu je ukoronowała.
5: Bawiliśmy się super.
4: Bardzo elegancko.
6: Bardzo się podobało.
7: Było warto przyjechać ponad 300 km dla Beaty.
8: Koncert był wspaniały, naprawdę bardzo nam się podobało.
9: W Kozłówce też będzie się działo, to możemy obiecać, a żeby zdobyć bilety, zapraszamy was już teraz na złoteprzeboje.pl. Tam napiszcie, jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata. Nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na Beatę Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce do wygrania już dzisiaj po 18:00 tylko w radiu Złote Przeboje. A teraz inny wielki kobiecy głos, Celine Dion, za 7:09.

0: on szykuje się do serii koncertów w Paryżu. Trzymamy kciuki za formę i za siły witalne. A teraz za 4 minuty 9 zaglądamy do studia wiadomości.
1: Giełda Zonda Krypto mogła zostać sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej.
0: O, no proszę.
1: Taka informacja pojawiła się dzisiaj o poranku. Więcej szczegółów zdradzę już za chwilę w wiadomościach o 9. Posłuchajcie.

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Trzeci dzień września, to jest czwartek, mamy godzinę 9:00 i zapraszamy na wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
8: Zonda Krypto mogła zostać sponsorem polskich piłkarzy. Polacy niechętnie się badają, do akcji wkracza Ministerstwo Zdrowia. Metro w Rzymie może zostać najpiękniejszym na świecie. Zonda Krypto mogła zostać sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski. Pisze dziś o tym Onet. Według portalu niespełna rok temu szef Zonda Krypto Przemysław Kral spotkał się w Bergamo z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą w celu negocjowania umowy sponsorskiej. Chodziło o 10 milionów złotych rocznie. Do podpisania umowy nie doszło, bo obie strony się nie dogadały. PZPN w przesłanym oświadczeniu potwierdził, że nie podjął później dalszych działań w sprawie współpracy z Zonda Krypto. Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się wielkim zainteresowaniem, dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki i zaplanował 500 promujących akcji w całym kraju, mówi szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
9: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
8: Resort chce spopularyzować program Moje Zdrowie oraz aplikację Moje IKP. Gdańsk zamierza pobić rekord Polski w długości tramwajów. Właśnie zamówił 20 takich pojazdów. Bydgoska PESA ma je skroić na miarę, bo wszystkie mają stać się stałym wyposażeniem zupełnie nowej linii, na którą mieszkańcy czekają od lat, mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
10: Bardzo długi, 46 metrów i 80 centymetrów, ale to nie wynika z jakiejś naszej fanaberii, tylko dlatego, że takie są potrzeby przewozowe na tej trasie, w przyszłej trasie GPW między Gdańskiem Południem a Wrzeszczem.
8: Do tak długiego tramwaju zmieści się około 300 osób. Rzym ma nową atrakcję, która może zachwycić cały świat. Stacja metra Colosseum Fori Imperiali, będąca jednocześnie podziemnym muzeum, walczy o tytuł najpiękniejszej stacji świata. W jej wnętrzu można oglądać antyczne freski, termy, fontannę i marmurową głowę meduzy. Wyniki prestiżowej nagrody przyznawanej w dziedzinie architektury i designu poznamy 10 grudnia.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Kolejne dwie drużyny piłkarskiej Ekstraklasy odpadły w pierwszej rundzie Pucharu Polski. W Pruszkowie miejscowy Zniczy Spadkowicz z pierwszej ligi pokonał po rzutach karnych Krakowie 4-3, natomiast w Łodzi Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1. Z sześciorga polskich tenisistów w singlu na US Open została nam już tylko Iga Świątek, która dziś w drugiej rundzie zagra z Argentynką Nadią Podorowską. Na tym etapie odpadli Hubert Hurkacz, Magda Linet, następnie Magdalena Fręch i Kamil Majszak. A dziś polskie siatkarki zagrają o półfinał Mistrzostw Europy, mecz z Holandią o 15.
1: Pogoda.
8: Początek września na razie ciepły. Dzisiaj od 21 stopni w Gdańsku, 22 w Poznaniu, 24 w Warszawie, do 25 w Krakowie. Niebo będzie częściowo zachmurzone. Zobaczymy trochę słońca, ale prawie w całej Polsce może też przelotnie padać.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
7: Dzień dobry. Cytując Kuba Sienkiewicza, wokalista elektrycznych gitar, nie pij Piotrek, nie pij w czwartek, picie w czwartek nic nie warte.
0: Nie zastanawiajmy się, co poeta chciał przez to powiedzieć, tylko się po prostu zastosujmy. A dla wszystkich, którzy czują, że potrzebują rozrywki, mamy największe złote przeboje słodkiego, miłego życia. Kombi już teraz, 4 po 9.

0: związku z tym, że Dolce Vita z rana, donosimy, że Dolce dzisiaj po 3,74, euro po 4,33, a benzyna i diesel stoją tak wysoko, że szkoda gadać, proszę Państwa. Więc jeśli ktoś chce dzisiaj zakosztować tego Dolce Vita, słodkiego, miłego życia, to raczej na piechotę albo na rowerze. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: A teraz zagramy piosenkę grupy R.E.M., o której wokalista Michael Stipe mówi, że jest zagrana w pogodnym i beztroskim stylu bubblegum. Na przekór temu tekst jednak traktuje o sprawach poważnych, które możecie rozkminiać na lekcjach muzyki oraz na korporacyjnych nasiadówkach. My po prostu zagramy. Shiny Happy People, R.E.M. w radiu Złote Przeboje.

0: przypadku tych panów powiedzenie cienko śpiewać znaczy coś zupełnie innego. Bee Gees w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w czwartek. Jeśli czujecie, że i wy cienko śpiewacie w pracy, to powinna pomóc kawa oraz spotkanie z czerwonoustą wokalistką.
1: No tak, bo to oczywiście czerwona szminka to był znak i jest znak rozpoznawczy Gwen Stefani, liderki i wokalistki grupy No Doubt. Oprócz tego pani Gwen ma na koncie kolekcję ubrań i rolę w filmie Aviator Martina Scorsese, a my możemy zagwarantować, że jak posłuchacie jej, to odlecicie po prostu. No to bardzo prosimy Gwen Stefani, No Doubt i Don't Speak w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry!

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
8: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Może i zimno, może nie za wiele do siebie mówią, ale za to jak grają, jak śpiewają, jakie piosenki nagrywają. W Szwecji takie rzeczy się dzieją, grupa Ace of Base i The Sign. No i cóż ze Szwecji, skoro na pożegnanie. Dziękujemy, do jutra.
1: To byliśmy my, cóż, że z porannego programu w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Sławomir Gorkiewicz. A teraz przy mikrofonie zasiądzie ona, Gosia Kościelniak.
2: Cóż z tego, że przedpołudnie rozpocznie, ale ładnie tak sobie poćwiczyć wszystkie szeleszczące spółgłoski, których nigdy w życiu nie, bo mówią tak dokładnie ci, którzy się, no może nie nigdy w życiu, ale ciężko będzie, którzy się polskiego uczą. Formacja Nieżywych Schabów, Klub Wesołego Szampana, na moje z wami przywitanie. Zapraszam, za 13 minut będzie 10.

0: Radio Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie godzina 10, a o 10 najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w naszym mieście i naszej okolicy i jak dziś będzie ze słoneczkiem, chmurami i deszczem. Zaraz po wiadomościach.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
5: Reklama. Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Wiadomości z Bieszczad.
7: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Dwóch kolejnych pacjentów poszkodowanych w wypadku autobusu na Węgrzech wróciło do Polski. Lotnicze pogotowie ratunkowe przetransportowało ich do szpitali w Warszawie. W katastrofie autokaru z podkarpackimi pielgrzymami zginęło 12 osób. Poszkodowani i ich bliscy cały czas mogą korzystać z pomocy psychologów. Strażnicy graniczni z Medyki zatrzymali 48-letnią obywatelkę Ukrainy, która próbowała wyjechać z Polski. Małgorzata Mura.
8: Podczas odprawy okazało się, że kobieta jest poszukiwana dwoma listami gończymi przez warszawski sąd. Chodziło o niszczenie mienia i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Zatrzymana trafiła do zakładu karnego, gdzie spędzi prawie pół roku.
7: Teraz Sanok, uczelnia państwowa imienia Jana Grodka, obchodziła wczoraj jubileusz ćwierćwiecza swojego istnienia. Z tej okazji w uniwersyteckiej auli odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu, w którym wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, rektorzy uczelni publicznych oraz reprezentanci lokalnych instytucji. A u nas za godzinę kolejne wiadomości, a w nich charytatywna wędrówka samotnego wilka.
6: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Bieszczadach.
7: W Bieszczadach mamy teraz około 18 stopni. Z każdą chwilą robi się cieplej. Co prawda na niebie pojawia się już trochę chmur, z których miejscami w regionie jeszcze przed południem może pokropić. Temperatura utrzymuje dobry kurs. W południe zobaczymy 21 stopni, a po południu termometry wskażą przyjemne 23. Będzie ciepło i bez męczącego upału.
6: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
9: No to zaczynamy czwartkowe przedpołudnie i mam nadzieję, że wszyscy kochający lata 80. i 90. i to brzmienie i tę muzykę są z nami. Zapraszam bardzo serdecznie.
10: Radio Złote Przeboje.
9: Gosia Kościelniak, zaczniemy z Black or White, rok 91, a myślami, głową i językiem do mówienia będziemy w 2026, bo oczywiście robota nie zając, wszyscy jesteśmy w pracy, ale mam nadzieję, że mikro przerwy będziecie mogli sobie robić, żeby bawić się z nami.

0: tydzień.
1: Każdy z nas, który już w pracy, a większość z nas w pracy, ma w tejże pracy swój często niezrozumiały dla innych ludzi spoza branży język. No a łączy nas to, że słuchamy w pracy największych przebojów lat 80. i 90., czyli Radia Złote Przeboje, ale często dzieli nas z kolei to, jakiego języka używamy na co dzień w naszej pracy. Ja chciałabym, żebyśmy się dziś pochwalili albo pośmiali razem ze swoich żargonów w różnych zawodach. Przykład, proszę bardzo, pierwszy z brzegu, uczelnia. Dzisiaj omówimy adhistoryczny idiografizm kierunku analitycznego, który znajduje uzasadnienie w kierunkach uwarunkowanych strukturalnie. Albo w większości korpo-biur, tutaj wszyscy korpo zrozumieją, żebyśmy się sfokusowali na zcharge'owaniu, a potem sobie sforwardujemy to na open space, bo czekają na feedback. Niektórzy rozumieją, inni robią wielkie oczy. Ja chciałabym dzisiaj zrobić wielkie oczy, gdy usłyszę wasz żargon z pracy, którego nie zrozumiem. Z radością go nie zrozumiem. Podzielcie się zdaniem, które rozumieją tylko ludzie z waszej branży. 2244-30. Za najciekawsze oddam dzbanek filtrujący Radio Złote Przeboje po 12. Podzielcie się zdaniem, które zrozumieją tylko ludzie z waszej branży. 2244 i 30.
2: Robota nie zając.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

Koński ogon za 75 tysięcy złotych? Oczywiście, kucyk mam na myśli, taki kobiecy kucyk z włosów. Podczas koncertów w Japonii i Ameryce Madonna miała przypięty taki kucyk inspirowany zabawką z dzieciństwa. Ten koński ogon przypinany był do jej naturalnych włosów za pomocą dużej klamry i oczywiście setek psóweczek. Królowa popu wybrała go, bo obawiała się, że jej naturalne włosy są za krótkie i będą zbytnio przypominać wizerunek z poprzedniej trasy. Kucyk został więc zdjęty, gdy dotarła do Europy, ponieważ przeszkadzał Madonie ciągnąc jej naturalne włosy, no i często wplątując się w noszony przez nią mikroport. Ten kucyk sprzedano na aukcji za 20 tysięcy dolarów, czyli około 75 tysięcy złotych. A propos mikroportu, no to oprócz standardowego mikrofonu do ręki, Madonna podczas koncertów zakłada mikroport, czyli ten malutki, bezprzewodowy mikrofon. I chociaż nie była pierwszą gwiazdą, która zdecydowała się na to, umożliwiające swobodny taniec i śpiew rozwiązanie, no to wizerunek Madony z mikroportem stał się tak popularny, że to urządzenie zaczęto określać mianem Madonna Mic, czyli mikrofon Madony. Teraz Madonna jeszcze bez kucyka z 1986 roku w radiu Złote Przeboje.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Mamo, gotujemy się na bitki?
5: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
6: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
9: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media

0: Robota nie zając.
1: Łączy nas to, że słuchamy w pracy Radia Złote Przeboje, ale często dzieli nas to, jakiego języka używamy w naszej pracy. Dzisiaj dzielicie się zdaniem, które rozumieją tylko ludzie z waszej branży. Dzwonicie.
2: Tylko ludzie z mojej branży to zrozumieją 40-52.
1: Krawiectwo? Branża taboru kolejowego. A albo kod błędu w systemie? A może tętno? No wszyscy się tu zastanawiamy w radiu, więc udała się ta zagadka. Może zadzwonisz jeszcze raz i zdradzisz. I jeszcze jeden telefon przed nami.
3: Od roku pracuję w lesie i pewnego dnia ktoś mnie zaprosił, że na mydle będziemy robić manipulacje. Na mydle, czyli tam, gdzie składujemy drzewo, a manipulacja to jest to, żeby połocina to jest niepotrzebne.
1: Manipulacja na mydle? Biorę, będę używać. Dziękuję za to sformułowanie bardzo. 2244430. Zdanie, które rozumieją tylko ludzie z waszej branży. A za najciekawsze oddam dzwonek filtrujący Radia Złote Przyboje po 12.

0: The Bulk i za 3 minuty już będzie godzina 11, więc pierwsza godzina naszego spotkania już za nami, ale rozpościerają się pięknie przed nami kolejne. Posłuchajmy teraz wspólnie wiadomości w Radiu Złote Przeboje, tylko sprawdzonych, i wracamy do muzyki.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
2: Wiadomości z Bieszczad.
3: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Na Podkarpaciu rusza dziś jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Działania obejmują całe województwo i potrwają do 12 września. Specjalne przynęty będą zrzucane z samolotów oraz wykładane ręcznie w lasach i na polach. Podkarpackie lasy i bieszczadzkie szlaki były też świadkiem niezwykłego wyczynu. Szczegóły zna Urszula Miszczak.
4: Na Krzemieńcu, przy styku granic Polski, Słowacji i Ukrainy, zakończyła się właśnie charytatywna wędrówka Pawła Młodeckiego. Samotny wilk od początku sierpnia przeszedł pieszo ponad 1300 km wzdłuż południowej granicy kraju. Przemierzył ten morderczy dystans dla małej Marcelinki, która walczy z ciężką wadą wrodzoną mózgu.
3: Pomagać można na wiele sposobów, a unikalne połączenie ochrony przyrody ze sztuką to z kolei temat przewodni Międzynarodowej Konferencji Most Kultury w Krośnie. Już w sobotę eksperci będą rozmawiać o rzeźbach, które mogą służyć jako budki lęgowe, poidła czy domki dla owadów. A u nas za godzinę kolejne wiadomości. Zajrzymy w nich do statystyk chorobowych.
2: Radio Złote Przeboje.
5: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: Pogoda w Bieszczadach.
3: Na bieszczadzkich termometrach mamy około 20 stopni. Co prawda na niebie zebrało się już więcej chmur niż o poranku, ale temperatura wciąż jest bardzo przyjemna. Miejscami jeszcze przed południem może przelotnie pokropić. W południe zobaczymy około 21 stopni, a najcieplejsza część dnia przyjdzie nieco później. Około 15 będą 23 stopnie. Wtedy też w Bieszczadach znów mogą pojawić się przelotne opady.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
5: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
6: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
7: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy kolejną godzinę przedpołudnia czwartkowego Radio Złote Przeboje i największe przeboje lat 80. i 90. Gosia Kościelniak, zapraszam.
8: Freddy.

został zobrazowany aż 3 teledyskami. Ten wielki przebój Savage Garden, który przed chwilką wybrzmiał w Radiu Złote Przeboje, wokalista i multiinstrumentalista, czyli Darren i Daniel, powołali do życia formację Savage Garden. To był rok 93. No i już za sprawą debiutanckiego albumu pragnęli się wyróżnić w branży późnych lat 90. zdominowanej przez stereotypowe gwiazdy muzyki pop, a tutaj miało być tak bardziej intelektualnie, więc 3 klipy do tej piosenki, bo pierwszy i drugi nie do końca usatysfakcjonowały panów z zespołu. Trzecia wersja natomiast przedstawia smutną nastolatkę podróżującą metrem. Ostatnia z nich zdobyła największą popularność. No ale pierwszy i drugi też są ciekawe. Teraz Nelly Furtado w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Robota nie zając.
1: Dziś dzielicie się zdaniem, które rozumieją tylko ludzie z waszej branży i dzwonicie do Radia Złote Przeboje.
2: Moje branżowe hasła to PNE12, PKS18 i ZGD500 na operę.
3: Typowy reprezentant rasy o szlachetnej głowie, długa szyja płynnie przechodząca w prawidłowo zaznaczony kłąb, ogon prawidłowo osadzony i noszony, doskonałe kątowanie kończyn przednich i tylnych, nieco krótka i stroma kość ramienna.
1: Oho, to chyba jest o moim dużym szwajcarskim psie pasterskim, a przynajmniej o jakimś psie stroma kość ramienna. Czy to jest żargon sędziego wystawowego, kynologicznego? Mam nadzieję, że zgadłam. Ależ ciekawe mamy zawody różne i wszystkich nas łączy muzyka. Ta sama. 2-2, 4-4 i 3-0. Podzielcie się ze wszystkimi zdaniem z waszej pracy, które rozumieją tylko ludzie właśnie z waszej branży. Po 12 za najciekawsze oddam dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje. 2-2, 4-4 i 3-0.
0: Robota nie zając.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
2: fresh. Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na ciebie. Szczegóły? Zamek-lancut.pl.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. Kick. Więcej niż się spodziewasz.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.

A przebój, który przed nami, został napisany przez Prince'a, ale tym razem Prince schował się pod pseudonimem Christopher. Prince pojawił się kiedyś na koncercie The Bangles w Los Angeles, a potem przygotował dla dziewczyn bardzo wyjątkową kasetę magnetofonową, zawierającą dwa napisane przez niego utwory, które no, chciał, żeby nagrały. Więc dziewczyny pojechały odebrać kasetę i były na niej dwie piosenki. Jedną z nich było Manic Monday, a druga nosiła tytuł Jealous Girl. Demo miało po prostu wokal dziewczyny i prawdopodobnie Prince oferował zespołowi ten utwór w takiej formie, żeby zaśpiewały go dokładnie w ten sposób. Ale one chciały stworzyć całość inaczej od podstaw. No i po nagraniu Prince przyszedł na próbę i był zachwycony efektem. Na szczęście nie miał pretensji, że piosenka brzmi inaczej niż jego propozycja. Radio Złote Przeboje.

Każda minuta, a co dopiero 4 minuty z głosem Joe Cockera, to jest dobra minuta i takie właśnie teraz były w Radiu Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie 12 i najważniejsze tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i okolicy.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Zbliża się czwartkowe południe. Zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radio Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Bieszczad.
4: Ewa Pasierbiewicz. Zapraszam. Choć statystycznie chorujemy rzadziej, to na zwolnieniach lekarskich spędzamy coraz więcej czasu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe dane za pierwsze półrocze. Justyna Rudzka.
5: W pierwszym półroczu tego roku lekarze na Podkarpaciu wystawili ponad 514 tysięcy zwolnień lekarskich, co dało łącznie ponad 6 milionów dni nieobecności w pracy, a średni czas spędzony na L4 wyniósł blisko 25 dni.
4: Tymczasem Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wrzesień miesiącem szczególnej troski o zdrowie. Właśnie rusza ogólnopolska kampania edukacyjna pod hasłem Profilaktyka Podaj Dalej. W te działania włącza się również nasz region. Już 17 września w rzeszowskiej siedzibie NFZ-u będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami w ramach akcji Cukrzyca, jedna choroba, różne oblicza. Dobre nawyki pacjentów to jedno, ale Podkarpacie ma też powody do dumy, jeśli chodzi o najwyższej klasy kadrę medyczną. Profesor Kazimierz Widenka, szef kliniki kardiochirurgii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, został nowym konsultantem krajowym w swojej dziedzinie.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Bieszczadach.
4: W Bieszczadach mamy teraz około 21 stopni. Niebo na zmianę się chmurzy i przejaśnia, ale temperatura cały czas trzyma bardzo przyjemny poziom. Dzień jest ciepły, bez męczącego upału. W najcieplejszym momencie zobaczymy około 23 stopni. W drugiej części dnia może przydać się parasol, bo synoptycy zapowiadają przelotny deszcz. Taka pogoda w kratkę utrzyma się do końca weekendu.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
6: No dobrze, to przeszliśmy sobie już do popołudnia czwartkowego, co ogłaszamy w Radio Złote Przeboje z przyjemnością i gramy na początek tej godziny Wielki Przebój z tych lat.
7: Gosia Kościelniak zapraszam, teraz Whitney Houston, która zarazi nas naprawdę dobrą energią.

Spaghetti Western może być inspiracją dla muzyki elektronicznej, albo czy zespół postpunkowy potrafi odnaleźć się w klubowo-elektronicznej estetyce? New Order, formacja powstała na gruzach Joy Division, udowodniła, że tak. Do oczywistych inspiracji członków grupy New Order należeli niemiecki Kraftwerk, no i włoski kompozytor Giorgio Moroder, ale tych tropów prowadzących do Włoch było więcej, bo na przykład słynną linię basu w wielkim przeboju Peter Hook podsłuchał właśnie we wspomnianym przeze mnie spaghetti westernie pod tytułem Za kilka dolarów z muzyką Ennio Morricone. Posłuchajmy New Order w Radiu Złote Przeboje.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj dzieliliście się zdaniami, które rozumieją tylko ludzie z waszej branży i padło wiele naprawdę ciekawych słów i zdań, często tajemniczych, na przykład takich.
2: Co to za praca, w których słowa brzmią pierśnica, obwiednia, rozrąb, szlak zrywkowy, leśnik.
1: Aha, dzbanek filtrujący dzisiaj dla leśnika innego, który wcześniej mówił, przypomnijmy.
3: Na mydle będziemy robić manipulacje. Na mydle, czyli tam, gdzie składujemy drzewo, a manipulacja to jest to, żeby połocina to jest niepotrzebne.
1: Pozdrawiamy mocno i przesyłamy dzbanek filtrujący Radio Złote Przeboje. No i dziękuję za wszystkie wasze telefony dzisiaj. Świetne, a jutro znowu się bawimy i będziemy sobie nawzajem przypominać o tym, że robota nie zając.

0: marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Tutaj się go! Mamy go!
6: Znaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Reklama.

Kącik porad żywieniowych tuż przed godziną 13 w Radiu Złote Przeboje. Niedawno śpiewała Cher, która w tym roku skończyła 80 lat, a w formie jest doskonałej, jak wiemy. Otóż kilka lat temu zdecydowała się na całkowite odejście od spożywania mięsa, które od zawsze traktowała wcześniej jako coś koniecznego. Zrezygnowała też ze spożywania tłuszczów, odstawiła na bok sery, tłuste mleko. Sery uwielbiam. Decydując się na wszystko to, co odtłuszczone, a co je na co dzień, między innymi tak, brązowy ryż, jest okej, okay, jest good, soczewica, fasola, owoce takie jak nektarynka i papaja. Czyli szerje papaje, a w Radiu Złote Przyboje Right Set Fred.

0: Tak, ten przebój Right Set Fred mogłybyśmy i moglibyśmy bez końca, ale musimy na chwilkę przestać, bo za 4 minuty 13 i najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Potem wracamy do muzyki w Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje. Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Reklama. Zbliża się 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Polskie MSZ wzywa do siebie ambasadora Rosji. Dziś będzie wiadomo, kto ostatecznie powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Iga Świątek zagra dziś o trzecią rundę US Open. Dorota Werdecka, dzień dobry. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało na dywanik ambasadora Rosji. To reakcja na ostatnie działania hybrydowe Moskwy, która stała m.in. za atakiem na lotnisko w Lipsku. Wyrażamy stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej, mówił minister Radosław Sikorski podczas konferencji szefów MSZ-u państw Trójkąta Weimarskiego.
7: Nie zgadzamy się na bezkarne testowania naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
6: Sikorski przypomniał, że to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest równocześnie problemem całego sojuszu. Süddeutsche Zeitung informuje dzisiaj o nieudanej próbie podpalenia w pobliżu siedziby firm zbrojeniowych w Monachium. W ostatnich dniach doszło też m.in. do próby sabotażu w pobliżu elektrowni Jędrzwalde i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. A do podobnych zdarzeń dochodzi w Polsce. Podpalono na przykład fabrykę dronów w Skarżysku. Ponad 112 tysięcy osób wzięło udział w krajowym treningu reagowania. Przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szkolenie z reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze odbyło się w blisko 1500 miejscach. Łącznie w takich wydarzeniach organizowanych w Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej od początku roku wzięło już udział blisko 400 tysięcy osób. Do 1252 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ubiegłotygodniowej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Zaginionych jest ponad 4 tysiące osób, przeszło 11 900 zostało uratowanych. Rodzinom zmarłych wydano zaledwie 95 ciał. Pozostałe zwłoki i szczątki po pobraniu DNA są katalogowane i chowane w masowych grobach, a w związku z tym, że powódź zniszczyła ponad 7 tysięcy budynków mieszkalnych, rodziny ofiar nie mają gdzie odbyć rygorystycznej 13-dniowej żałoby. Zgodnie z religią nie mogą jej odbywać u krewnych ani w wynajmowanych pokojach.
8: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Dziś rozstrzygnie się, kto ostatecznie wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Do godziny 16:00 komitety mają czas na zgłoszenie kandydatów i przedstawienie co najmniej 3000 prawidłowych podpisów poparcia. Najwięcej emocji wzbudziła sytuacja Łukasza Gibały. Lider sondaży złożył ponad 5000 podpisów, ale komisja zakwestionowała ponad 3800 z nich, bo w rubryce z adresem zabrakło miasta. Jego sztab miał więc kilka dni na zebranie brakujących podpisów. Wiadomo, że to się udało. Z sześciorga została już tylko Iga Świątek w wielkoszlemowym US Open. Jedyną nadzieją na polski sukces jest udany występ rozstawiony ósemką naszej najlepszej tenisistki. Dziś Świątek powalczy w Nowym Jorku o trzecią rundę z Nadią Podorowską z Argentyny. Start o 17:00.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
10: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
8: Pogoda.
5: Dzisiaj po południu możliwe przelotne deszcze prawie w całej Polsce, ale niekoniecznie. Pozdrawiamy Koszalin, tam tylko 18 stopni, w centrum 23, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 25 stopni.
9: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. cherry.rzeszow.pl.
10: Sponsorem programu był Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
5: 2:13 mamy czwartkowe popołudnie, a w nim największe przeboje lat 80. i 90. 83. i Eurythmics. Wiem, że lubicie. My też, Gosia Kościelniak, zapraszam.

Ostatni wieczór lata, 18 września 2026 o 19 w Pałacu Zamojskich w Kozłówce. Symbolicznie ta data, bo Beata Kozidrak pożegna wtedy lato swoim głosem i koncertem bardzo kameralnym. A wy możecie tam być. Już niektórzy mają złoty bilet od Radia Złote Przeboje w dłoniach, a niektórzy dopiero będą mieli właśnie ten złoty bilet, czyli podwójne zaproszenie. Zajrzyjcie na stronę złoteprzeboje.pl, tam odpowiedzcie na pytanie o pożegnanie z latem i wygrywajcie. Pytanie brzmi, jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Teraz w Radiu Złote Przeboje Easy Like Sunday Morning.

0: takie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na Ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Reklama. Don't get

A przed nami w radiu Złote Przeboje Caroline Katrin Müller. Oczywiście nie mam pojęcia, jak to się mówi, żeby było ładnie po niemiecku, ale się starałam. Niemiecka piosenkarka holenderskiego pochodzenia, czyli po prostu Sissy Kecz. Ta fryzura, te tony lakieru do włosów, które musiały być wypsikane, żeby ona właśnie tak wyglądała, ta idealna fryzura i obraz lat 80. Jedną z najjaśniejszych gwiazd szalonego Eurodisco w latach 80. była właśnie ona, Sissy Kecz. No i teraz razem zaśpiewamy sobie 'Cause You're Young, rok 86.

0: Kupuj Kaufland kartę Extra przy każdych zakupach.
1: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Ach, co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam. Ania Powierza.
9: Mamo! Gotujemy się na bitki?
10: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
11: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

0: mój ukochany duet. On i ona. David i Tina. Ale ja mam cichą nadzieję, że waszym ukochanym duetem...
1: Merdamy ogonkami?
0: Ale nic nie będziemy sugerować.
1: Nie będziemy.
0: No, ale Jerzy jest,
1: ale jakby
0: w razie
1: co, to
0: czego.
1: Jesteśmy. Tak. Jesteśmy tutaj
0: ja
1: Gosia i ja. Tak. Ja i Gosia. Gosia, tak. my jesteśmy.
0: Damsko-męski
1: duet. Taki duet.
0: Tak.

0: Two Princes, Spin Doctors i dużo dobrej energii w Radiu Złote Przeboje, w którym zbliża się godzina 14. Dorota Wardecka, o czym będziemy mówić w wiadomościach?
1: Będzie odpowiedź na pytanie, czy można oszukiwać na systemie kaucyjnym. Okazuje się, że można. Jak? O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Jeśli chcesz...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie w kalendarzach 3 września. Dorota Werdecka przedstawi wiadomości.
3: Rządowy Komitet Bezpieczeństwa rozmawia o ostatnich przypadkach sabotażu. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Nawrockiego jako świadka. Oszustwo na systemie kaucyjnym. Pracownik sklepu zarobił w ten sposób 15 tysięcy złotych. Trwa posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa, na którym omawiane są ostatnie akty sabotażu w Polsce. Chodzi m.in. o pożar zakładu produkującego drony w Skarżysku Kamiennej, co według premiera było dywersją. Za takimi działaniami często stoją osoby związane z grupami przestępczymi, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk.
4: Oni są w taki prosty sposób rekrutowani. Znaczy gdzieś za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzieś tam jakiś powstaje kanał, który proponuje im pieniądze, coś podpalą, coś zniszczą, coś zdemolują, kogoś pobiją i za to zarobią łatwą kasę.
3: Na do podobnych zdarzeń dochodziło ostatnio w Niemczech. Niemieckie władze oficjalnie oskarżyły Rosję o próbę ataku na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku. 3 osoby zatrzymane wczoraj w sprawie zonda krypto i przesłuchiwane do późna w Katowicach, rano znów doprowadzone do prokuratury krajowej. Przed budynkiem prokuratury jest Grzegorz Kozioł.
5: Zatrzymani to znany inwestor, spekulant giełdowy Rafał Z oraz Jaromira W i Anna P. Mężczyzna miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem oraz założoną przez niego giełdą BitBay, która została później przekształcona w zonda krypto. Zatrzymane kobiety to z kolei osoby powiązane w różny sposób z Marianem W, pseudonim Maniek, głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, zwanego polskim królem kryptowalut.
3: Zatrzymani również dziś mają być przesłuchiwani.
6: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
3: Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokurator zwrócił się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenie przesłuchania. Są zarzuty dla pracownika sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Zarobił w ten sposób 15 tysięcy złotych. Odpowie za kradzież z włamaniem do systemu sklepu i terminala płatniczego, mówi Barbara Sobieszek z Policji w Nowym Tomyślu.
7: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
3: Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? To podpowie maturzystom ELA, czyli system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. Jak wybór zawodu widzą sami maturzyści?
8: Wydaje mi się, że to musi być coś mniej więcej połowicznie. Na pewno przez pryzmat też pieniędzy na pewno.
9: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi, to co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie, myślę, na pewno.
3: A systemy można znaleźć na stronie elauczeń.gov.pl.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Maksymalne temperatury dzisiaj w okolicach Rzeszowa 26, Krakowa 24 stopnie. Te najniższe w okolicach Koszalina 16 stopni. W prognozach dzisiaj sporo deszczu, ale gdzieniegdzie spoza chmur będzie wychodzić słońce. 300 zł na szkolne wydatki 3 września. Jak znalazł, a jak je wygrać jeszcze dzisiaj? Za chwilę wam powiem, bo teraz lekcja muzyki. Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Już 12 września debiut Edyty Bartosiewicz w nowej roli. Mianowicie startuje kolejny sezon show The Voice of Poland. No i nasza artystka pojawi się tu w roli jurorki. Pani Edyto, trzymamy kciuki. No a teraz, wśród największych przebojów lat 80. i 90. moja ukochana piosenka tej właśnie artystki.

czerwcu w Opolu odsłoniła swoją gwiazdę, jedna z najbardziej imponujących gwiazd polskiej muzyki, czyli Ewa Bem właśnie. Jeden z absolutnie najbardziej niepowtarzalnych polskich głosów, pani Ewo. To ja poproszę o kolejne 55 lat twórczości. A teraz skaczemy w przeszłość o lata zaledwie 33, ale sami przyznacie, że jakby to było wczoraj, prawda? Ace of Base w radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20:30 w TVP1 i w TVP VOD.

300 zł na te wszystkie wspaniałości niezbędne do szkoły. Możecie dzisiaj u mnie wygrać, a że to ostatni dzwonek na takie właśnie zakupy, dlatego dzisiaj i jutro jeszcze 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik. Pytanie konkursowe dziś brzmi: jak spędzaliście długą przerwę w latach 80. i 90. Dwie dwójki, 4 4 3 0 do 16 czekam na najciekawsze odpowiedzi. Po 17 będą nagrody. Jak spędzaliście długą przerwę w latach 80. i 90. 2 2 4 4 3 0. Czas

0: Marcin Rozynek spogląda w przyszłość. Najlepsze przed nami. O 15:00 wiadomości Radia Złote Przeboje. O czym będziesz mówić, Dorota?
1: Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Nawrockiego. W jakiej sprawie? Czy mogą być jakieś tego konsekwencje? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15:00.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Reklama.
0: Słuchacie nas w czwartek, jest 3 września, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje, które przedstawi Dorota Wardecka.
1: Rosyjski samolot przechwycony przez polskie myśliwce na północ od Ustki. W kolejnym kraju rosyjscy dyplomaci wezwani na dywanik. Prokuratura chce, by prezydent zeznawał jako świadek. Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, przekazał szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Stało się to na północ od Ustki. Minister dodaje, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej Polsce do wysokości 3 metrów zostanie wprowadzone od 10 września do 9 grudnia, podaje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ograniczenie nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach, a zostaje wprowadzone dla zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Wielka Brytania wezwała na dywanik rosyjskiego chargé d'affaires. Wcześniej ambasadora Rosji wezwał do siebie polskie MSZ. Tak sojusznicy wspierają Niemcy, po tym jak Berlin otwarcie oskarżył Rosjan o sierpniowy atak hybrydowy na lotnisko w Lipsku. Tomasz Orchowski.
14: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach, mówi Radosław Sikorski.
15: Bo to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest problemem całego sojuszu.
14: Minister spraw zagranicznych spotkał się dzisiaj w Weimarze ze swoimi odpowiednikami z Francji i Niemiec w związku z rosyjskim atakiem w Lipsku. Berlin między innymi zamknął konsulat tego kraju w Bonn. Zapowiedział też zwiększenie presji na rosyjską flotę cieni. Putin nazwał odpowiedź Niemców wielkim błędem. Moskwa ogłosiła zamknięcie Instytutu Goethego w Rosji.
1: Co według niemieckich władz jeszcze pogorszy relacje.
8: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Chodzi o 4 sędziów wybranych w marcu, od których do tej pory prezydent nie odebrał ślubowania. Jak zapewnia Maciej Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej?
16: Z jakiekolwiek pociągnięcie prezydenta do odpowiedzialności odbywa się tylko w drodze działania Trybunału Stanu, także ze strony prokuratury pan prezydent kłopotów na pewno nie będzie miał.
1: Prokuratura zwróciła się do prezydenta z pytaniem o dogodny termin i miejsce przesłuchania. Od nowego roku szkolnego polskie szkoły są zdrowsze, stołówki serwują więcej roślinnych dań, obiady mają mniej cukru, a produkty są mniej przetworzone. Jaki jest naprawdę sekret smacznego obiadu?
3: Miłość do kuchni jest moim sekretem. Przyprawy jak najbardziej, imbir, prawda, podkręcenie tego smaku. Dzieci lubią naprawdę przyprawione potrawy przyprawami naturalnymi.
1: Przyznaje szef szkolnej kuchni Daniel Żybusz z podstawówki imienia Słowackiego w Lublinie.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
18: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Mam dla Was trzy zupełnie różne pomysły na wolny czas. Jeśli kochacie rockowe brzmienia i ryksilników, Waszym celem niech będzie falejówka. Od jutra do niedzieli trwać będzie tam zlot 2 koła, 1 rok. W planie są parady motocykli, konkursy i koncerty. Dla poszukiwaczy dobrych smaków idealny będzie Zagórz. W tamtejszym Centrum Kultury Foresterium rusza pierwszy festiwal smaków ziemi sanockiej. Czekać będą regionalne pyszności, koncerty i kino plenerowe. W sobotę gwiazdą wieczoru będzie Sydney Pollack. A w niedzielę na dużym ekranie pod gwiazdami zobaczycie kultowe wino truskawkowe. Warto też zajrzeć do lutowisk. W sobotę przy chacie pod Florianem odbędą się tradycyjne dożynki gminne. Będzie regionalna muzyka, tradycyjne obrzędy i wieczorna zabawa taneczna pod gołym niebem.
17: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
0: Sporo deszczu. Przelotnie popadać może właściwie w całej Polsce, a jeśli chodzi o temperatury, to te najwyższe w okolicach Rzeszowa 25 stopni, w Kielcach, w Krakowie 23. Najzimniej nad morzem w Koszalinie 16, w Szczecinie w tej chwili 19 stopni na termometrach. Zbliżają się urodziny Freddiego Mercury'ego i o tym właśnie z Marzeną Rogalską porozprawiamy sobie za chwilę. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Kto kocha największe przeboje lat 80. i 90.?

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.

0: Marzenko, czy ty sobie wyobrażasz, że za dwa dni Freddie Mercury skończyłby 80 lat? Wyobrażasz sobie Freddiego Mercurego w wieku lat 80?
1: Nie, trochę sobie nie wyobrażam. I to jest plus tego wczesnego odejścia, zwłaszcza jak się jest artystą i zapisujesz się ludziom, wiesz, jako ten cudowny, szczupły, zgrabny, taki charyzmatyczny artysta. No, ale z drugiej strony, komu przeszkadza kolega Mick Jagger z Rolling Stonesów,
0: więc
1: nie?
0: Właśnie. Wiesz, no, także jest wiele tych gwiazd, za którymi tęsknimy, bo są w tym klubie 27, czyli Jim Morrison, Jimi Hendrix i w ogóle te gwiazdy.
1: Amy Winehouse na przykład. Whitney Houston.
0: Kurczę, tak sobie myślę. Jakim byłby artystą Freddie Mercury w wieku lat 80?
1: Ja myślę, że on by hasał na scenie tak jak Jagger.
0: Fajnie,
1: tak? Tak, no jak on tym mikrofonem wywijał. Boże.
0: Tęsknimy. Freddie, tęsknimy i gramy. I Want to Break Free w Radiu Złote Przeboje. I want

0: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
10: fresh. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.

300 zł do wzięcia. Tylko do 16 czekam na wasze telefony. Ostatni dzwonek na kompletowanie wyprawki szkolnej, więc mam dla was i dzisiaj 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik. Pytanie konkursowe. A jak spędzaliście długie przerwy w latach 80. i 90.? 2 2 4 4 3 0. Czekam na te najciekawsze opowieści. Po 17 nagrody. Jak spędzaliście długą przerwę w latach 80. i 90.? 2 2 4 4 3 0.

0: I tak oto przysłuchaliśmy w Radiu Złote Przeboje piosenki Seven Wonders Fleetwood Mac. Przesłuchiwać będziemy wiadomości o 16.
1: Tak, i a propos przesłuchania, prokuratura chce przesłuchać prezydenta Nawrockiego. Wiemy już, że prezydent będzie odpowiadał przed prokuraturą. W jakiej sprawie? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki. Sztuka mięsa 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz. Jedynie 3,99 za 1 kg. Aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Tu Radio Złote Przeboje. Słuchacie nas w czwartek, 3 września. Przy mikrofonie Dorota Wardecka. Zapraszam na wiadomości.
3: Prezydent będzie zeznawał w prokuraturze w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Obywatelski projekt zmian w prawie łowieckim trafi do Sejmu. Iga Świątek gra dziś o 3. rundę w US Open. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego, bo to przesłuchanie może ujawnić kluczowy dowód. A chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura zwróciła się, by prezydent wyznaczył termin, w jakim przesłuchanie może się odbyć. Mówi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
4: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
3: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu. Nie wymagane 100 tysięcy, ale ponad 2 razy tyle podpisów zebrali pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim inicjatorzy akcji Uwaga Polowania. Projekt zakłada m.in. zwiększenie ze 150 do 700 metrów minimalnej odległości od zabudowań, w jakiej można strzelać. Podpisywali się nie tylko mieszkańcy miast, podkreśla rzecznik tej inicjatywy Michał Sudoch-Suchora.
5: Największymi beneficjentami naszej nowelizacji będą właśnie ludzie mieszkający na terenach wiejskich, którzy przez myśliwi traktowani są po prostu jak chłopi pałszczyźniani.
3: Teraz społeczną propozycją będą musieli zająć się posłowie. Na Lubelszczyźnie powstał żłobek z nowiutkim, spełniającym wszystkie normy, schronem. To placówka w Woli Uchruskiej przy granicy z Ukrainą. Żłobek powstał z pieniędzy z programu Aktywny Maluch, a pod nim miejsce ukrycia sfinansowane ze środków na ochronę ludności, mówi wójt Jacek Kozyra.
6: Dużo więcej byśmy musieli pokryć nakładów, jeżeli byśmy chcieli nawet, nie wiem, w budynku szkoły w piwnicy zrobić takie miejsce ukrycia. Wiadomo, że ta sytuacja za wschodnią granicą jest taka, a nie inna, że my tutaj jesteśmy gminą też przygraniczną.
3: Schron pod żłobkiem jest przygotowany na 150 miejsc, ma specjalną wentylację i zabezpieczenia przeciwodłamkowe. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o 3. rundę US Open. Zagra z Nadią Podorowską z Argentyny, z którą jedyny raz grała 6 lat temu.
7: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
3: Na mecz zacznie się za godzinę. Jednopokojowe mieszkanie w sercu Londynu pod takim hasłem na Booking.com został wystawiony nocleg u brytyjskiego premiera na Downing Street. To prowokacja kilku brytyjskich dziennikarzy, którzy przekonują, że platforma zbyt słabo chroni klientów przed oszustwami, czemu ona sama zaprzecza.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
9: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. W sobotę Sanocki Dom Kultury odwiedzi Kabaret Młodych Panów. Artyści wystąpią dwukrotnie o godzinie 16 i o godzinie 19. To świetna okazja, żeby spędzić wieczór na pełnym luzie i solidnie się pośmiać. Z kolei w niedzielę w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku będzie można zobaczyć klasyczną komedię Aleksandra Fredry Mąż i żona. Spektakl wystawi Rzeszowski Teatr imienia Wandy Siemaszkowej. Choć wstęp na to wydarzenie jest całkowicie bezpłatny, w kasie trzeba wcześniej odebrać darmowe wejściówki. Dla fanów wielkiego ekranu ciekawą propozycję ma kino Orzeł w Ustrzykach Dolnych przez cały weekend. Od jutra do niedzieli o godzinie 19. Wyświetlany będzie hit Spider-Man Całkiem Nowy Dzień w wersji 3D z polskim dubbingiem.
8: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
2: W Gdańsku 18, w Koszalinie 17 stopni to najniższe polskie temperatury dziś, a te najwyższe w okolicach Rzeszowa, maksymalnie 25 stopni. Wszędzie może przelotnie popadać, co nie znaczy, że zza chmur nie wyjrzy słońce. To podlewa rośliny konewką, wyrządza im krzywdę. Powiedział mi to kiedyś doświadczony ogrodnik, a dlaczego tak jest, powiem wam o 16.30. Nazywam się Jerzy Telesiński.

0: Nie dajcie się zwieść Lutrishi McNeil. Perfect Love, miłość idealna nie istnieje. No chyba, że mówimy o miłości do piosenek wyjątkowych. A teraz właśnie o takiej wam opowiem.
1: Gramy z naszej oryginalnej kasety.
0: Dzisiaj nadzwyczajnej urody piosenka zespołu The Police, czyli Roxanne. Nie powstałaby, gdyby nie wizyta zespołu w Paryżu. Muzycy zatrzymali się w tanim hotelu w dzielnicy Czerwonych Latarni, a Sting rozmyślał, obserwując panie pracujące na ulicy, nad sytuacją, w której ktoś zakochuje się w prostytutce. O tym właśnie opowiada ta niezwykła piosenka, która ma również niezwykły początek utworu. W studiu, w którym była nagrywana, znajdowało się pianino, na którym Sting chciał sobie przysiąść, myśląc, że pokrywa jest zamknięta. Taśma z jego wokalem kręciła się, więc udało się nagrać dźwięk jego pośladków uderzających o pianino, a przy okazji jego śmiech. Dźwięki te zostały tam na zawsze.
1: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.

0: patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na Ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: No nikt tak pięknie wam nie zagra jak Radio Złote Przeboje, w którym zapraszam teraz na ogródek, zapraszam na działkę, ale uwaga, konewki zostawiamy w domu.
1: Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć.
0: Dlaczego szybkie podlewanie jest bardziej szkodliwe dla korzeni niż susza? Otóż fizyka jest nieubłagana. Gdy tylko intensywność, z jaką dostarczamy wodę, przekracza zdolność przenikania gleby, ciecz przestaje przesiąkać i spływa po powierzchni. Zbita glina, skorupa po deszczu, brak materii organicznej albo goła gleba bez ściółki, to wszystko spowalnia przepływ wody. Według danych amerykańskiej służby glebowej, spływ powierzchniowy unosi osad, składniki odżywcze i środki ochrony roślin. Ogrodnik marnuje więc w ten sposób wodę, a jednocześnie zubaża swoją rabatę kwiatową. Najgorsze konsekwencje występują pod ziemią, częste. Umiarkowane podlewanie zatrzymuje wilgoć w pierwszych kilku centymetrach gleby. Korzenie nie mają zatem powodu, żeby rosnąć głębiej, zadowalając się tym, co zostaje na powierzchni. Dobrze.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
3: Na górze róże, na dole piątek, takie zadanie na weekendu początek.
4: Jutro dokończymy wierszyk. Na górze róże, na dole piątek.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji.
0: Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydziom skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
15: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Popołudnie w wielu regionach może być już pochmurne i do tego z przelotnym deszczem. Dziś maksymalnie do 25 stopni. Jutro najpogodniej na południu, a najcieplej na południu i południowym zachodzie również do 25 stopni. Uwaga na trasie S61 na Mazowszu. Osobówka uderzyła tu w bariery na pasie w stronę Warszawy. To na odcinku Śniadowo-Komorowo.
16: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

Nie miałyśmy pieniędzy, więc spałyśmy w salonie urody na stołach do masażu, opowiadała Paola Lezzi z duetu Paola i Chiara, artystka, która szykuje się właśnie do powrotu w roli jurorki w programie X Factor. Kto wie, w przyszłym roku minie 30 lat od naszego debiutu, opowiadała o duecie Paola. Może będziemy świętować razem, spekulowała. No to trzymamy kciuki, żeby tak się stało.

0: świetle dnia i mafia w radiu Złote Przeboje, w którym o 17:00 tylko sprawdzone wiadomości. Dorota.
1: Mamy nowe informacje na temat osób zatrzymanych wczoraj w związku ze sprawą Zonda Krypto. Wiemy, że opuściły prokuraturę. Co jeszcze wiadomo o tym w wiadomościach radia Złote Przeboje o 17:00?

0: w Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w lombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
5: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann. Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje, jest czwartek, jest 3 września, jest z nami Dorota Wardecka. Posłuchajmy wiadomości.
10: Tymczasowy areszt dla kierowcy ciężarówki po tragicznym wypadku na A1. Zatrzymani wczoraj w sprawie zonda krypto opuścili dziś prokuraturę. Przed wyborem kierunku studiów można sprawdzić, ile zarabia się po tych studiach. Częstochowski sąd aresztował na 3 miesiące kierowcę zatrzymanego po wtorkowym wypadku na A1 na wysokości Mykanowa. Zginęły w nim 4 osoby, 4 zostały ranne. Dziś też wiadomo, że kierowca, który wjechał ciężarówką w pracowników służb drogowych, był pod wpływem narkotyków, informuje prokurator Tomasz Ozimek.
11: Znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego.
10: Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, przyznał się do winy. Zatrzymani wczoraj przez policję i CBA opuścili niedawno budynek Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Chodzi o znanego inwestora giełdowego Rafała Zaorskiego oraz 2 inne osoby. Wszyscy zostali zatrzymani w sprawie zonda krypto. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
12: Najpierw budynek prokuratury opuściły w kajdankach Jaromira W. i Anna P. Miały one bliskie relacje z zaginionym Sylwestrem Suszkiem oraz założoną przez niego giełdą BitBay, która została później przekształcona w zonda krypto. Następnie również w kajdankach z prokuratury został wyprowadzony Rafał Zaorski, celebryta, inwestor, spekulant giełdowy. Reprezentująca go mecenas Ewelina Podgródna powiedziała, że jej klient złożył obszerne wyjaśnienia, nie ma czego ukrywać i nie przyznał się do winy.
10: Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że podda się przesłuchaniu w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokurator generalny zapowiedział wezwanie głowy państwa do złożenia zeznań.
13: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni.
10: Chodzi o 4 sędziów, od których Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania, mimo że zostali wybrani przez posłów w sali plenarnej. Zanim wybierzesz studia, zapytaj Elę z ogólnopolską kampanią informacyjną pod takim hasłem. Wystartowało w Gdańsku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ela to baza danych, która podpowie przyszłym studentom, na co mogą po studiach liczyć.
14: Nie wiem, ja tak szczerze jeszcze.
15: Czy się nie zdecydowałem zbytnio?
16: No ja również jeszcze się tak nie zdecydowałem, aczkolwiek no mam w planach pójść na jakieś studia, ale no jeszcze dokładnie nie wiem właśnie w jakim kierunku.
10: W systemie można sprawdzić zarobki po konkretnych kierunkach studiów oraz to, jak szybko można znaleźć po nich pracę.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Najchłodniej dzisiaj na północy. Nad morzem, w Koszalinie, w Gdańsku 17 stopni. Najwyższe temperatury w okolicach Podkarpacia, w Rzeszowie 24 stopnie. Ciągle jeszcze przelotnie może popadać wszędzie. 300 zł na szkolne wydatki. Jeszcze dzisiaj i jeszcze jutro będziecie mogli tę kasę wygrać. Za chwilę sprawdzimy, komu się poszczęści. Trzymam kciuki, nazywam się Jerzy Telesiński i witam serdecznie.

Kate Bush wydała swoją piosenkę w 1985 roku. Miała wtedy tylko 27 lat i co nie było typowe dla show biznesu, sama kontrolowała swoją muzykę, sama pisała, sama produkowała, sama eksperymentowała. No i właśnie dzięki temu stworzyła tę fantastyczną piosenkę. Posłuchajmy jej razem teraz, a za chwilę sprawdzamy, kto wygrywa 300 zł na szkolne wydatki. It doesn't hurt.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Zastosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Simply Red i Stars w Radiu Złote Przeboje. To był rok 91. Pewnie na długich przerwach można było sobie takich piosenek posłuchać. Co jeszcze robiło się na długich przerwach w latach 80. i 90.? O to pytam Beatę, która zgłosiła się do naszej zabawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Na długiej przerwie w latach 80. najczęściej chodziliśmy do ogródka takiego szkolnego i tam zbieraliśmy ślimaki. Takie ślimaki winniczki. Później obserwowaliśmy, jak one sobie tam troszeczkę żyją, chociaż tak na dobrą sprawę zawsze nam pani sprzątaczka gdzieś te ślimaki na drugi dzień ich zwykle nie było, więc...
0: Zastanawiam się nad tą panią sprzątaczką, ja bym jej w to nie mieszał, wiesz, jakie są ślimaki, spuścisz za oka na chwilę i nie ma, także kto...
1: No, one były w słoikach już, więc te słoiczki ginęły, więc tutaj myśmy się doszukiwali, kto na niej gdzie zawsze zabrał, ale no, tak gdzieś potem wychodziło, że pani jednak sprzątała salę i od razu zabierała.
0: Okej, tajemnica zniknięty ślimaków. No nieźle.
1: Dokładnie tak.
0: Beato, gratuluję ci serdecznie. 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik. Wygrywasz taką nagrodę. Bardzo się cieszę, że z nami
1: jesteś. Bardzo dziękuję.
0: Jak przystało na miłośników ślimaków, tobie i sobie, bo bardzo lubię ślimaki, dedykuję teraz jakże dynamiczną, skoczną i porywającą, rytmiczną piosenkę Whitney Houston One Moment in Time. Razem będziemy jej słuchać, dobrze?
1: Na pewno. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do usłyszenia. Pozdrawiam. A jutro aż dwie takie właśnie nagrody, czyli dwie osoby wygrają po 300 zł do wydania w sklepach Empik.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na Ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
14: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
15: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Miejscami sporo chmur, a nawet deszcz, a na wschodzie, na południowym wschodzie możliwe również burze. Tak ma wyglądać dzisiejsze popołudnie i wieczór. Noc w wielu miejscach będzie deszczowa, choć wcale nie będzie zimna, bo od 12 do 17 stopni, za to jutro 17 stopni maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, do 25 w południowej Polsce. A teraz uwaga, w województwie lubuskim na krajowej 92 między Torzymem a Trzcielem utrudnienia w obu kierunkach.
2: Radio Złote Przeboje 103,6.

0: Enjoy the silence, namawiali panowie z grupy Depeche Mode. Ciszy nie będzie, nie, ale enjoy jak najbardziej. A zajmować się tym będzie Tomek Brel. Witam serdecznie.
1: Wszystko absolutnie się zgadza. Dzień dobry, dobry wieczór. No cisza w radiu to brzmi fatalnie zupełnie. Po godzinie 18 będę głośno was namawiał do tego, żeby wpaść na nasze strony internetowe. Co tam na was czeka? No między innymi bilety na koncert Beaty Kozidrak.
0: No proszę państwa.

0: Cry i zespół Bonnie M w Radiu Złote Przeboje. Absolutnie pięknie. Za chwilę 18, zaczynamy całą muzykę. Dzisiaj sporo gości, sporo nowości. Mam też koncertową niespodziankę. No, chociaż fani Beaty Kozidrak na pewno doskonale wiedzą, o co może chodzić. O tym po godzinie 18.
1: Autopromocja.
2: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
3: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
2: W każdą sobotę od 18:00.
3: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja.
4: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00 tylko w Pulsie.
5: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
6: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1+1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1+1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Reklama.
0: Czwartkowy wieczór przed nami, zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Właśnie minęła 18:00, czas na wiadomości sportowe.
16: Sport w 30 sekund.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. W setach było 25-16, 20-25, 25-20 i 25-23. O finał Polki zagrają w sobotę z Włoszkami. Robert Korzeniowski będzie ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki po blisko 2 latach.
18: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
0: Pogoda. W nocy miejscami przelotne opady deszczu, na północy mogą pojawić się burze. Temperatura od 11 stopni w Suwałkach, przez 14 w centrum do 18 na południowym zachodzie. Jutro sporo chmur, najwięcej przejaśnień na południu, tu miejscami rozpogodzenia. Poza tym przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze. A na termometrach jutro od 17 stopni na wybrzeżu, przez 22 w centrum do 26 na południu.
18: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
19: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
0: 26 stopni. No, przyznacie, że chyba nie ma na co narzekać, prawda? Prognoza muzyczna jest równie optymistyczna. W końcu tylko w Radiu Złote Przeboje usłyszycie same największe hity lat 80. i 90. Za kilka minut Various Monks, to jeżeli chodzi o lata 90., a dekadę lat 80. już teraz odwiedzimy razem z zespołem Baltimora. Ale że tego dawno nie słyszałem.

0: Fajnie, Cannibals w Radiu Złote Przeboje. Czwartkowy wieczór przed nami, za moment urządzimy sobie krótką, ale jakże piękną podróż do połowy lat 90. Dlaczego dekady lat 90. Tak miło wspominamy? O tym kiedyś rozmawialiśmy z Kasią Stankiewicz. No, było inaczej.
1: Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, ja myślę o tym, że w latach 90. mimo wszystko rynek był bardziej dziewiczy, bardziej ludzki. Uczyliśmy się inaczej, sprzedawały się płyty. Ludzie mieli, mam wrażenie, dużo większy szacunek do sztuki w ogóle.
0: Z Kasią Stankiewicz na pewno jeszcze dzisiaj słówko zamienimy, mogę obiecać. No dobrze, tyle lata 90. Warius Manx święcił wtedy triumfy, choćby tym przebojem.

Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

Kantany i Suzana w Radiu Złote Przeboje. Piosenka, którą na swój muzyczny warsztat wziął nawet Michał Wiśniewski, choć jednak wolimy oryginał, nie ma co ukrywać. Pewne rzeczy są niepowtarzalne i niepodrabialne, choćby muzyka zespołu Baim i oczywiście Beaty Kozidrak. Bardzo dobrze się składa, bo w tym tygodniu zapraszamy się na koncert pod chyba wszystko mówiącym tytułem Ostatni Dzień Lata. Na scenie Beata Kozidrak 18 września, ogrody Pałacu Zamojskich w Kozłówce. To jest jeden z tych koncertów, na których po prostu trzeba być. Jak zdobyć bilety? Nic prostszego. Na złoteprzeboje.pl czeka na Was jedno bardzo proste pytanie. Warto na nie odpowiedzieć, no a potem czekać na telefon ode mnie. Bilety w tym tygodniu w programie Cała Muzyka. Na pewno jeszcze dzisiaj przed 20 do kogoś w tej sprawie zadzwonię. Zapraszam gorąco na złoteprzeboje.pl. Czwartkowa muzyka przed nami, teraz Bob Sinclair.

Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Shiny w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Za chwilę Marek Grechuta, za moment pojawi się też zespół UB40. No a ponieważ w programie Cała Muzyka zadajemy trudne pytania, to też za chwilę z trudnym pytaniem zmierzy się Kasia Stankiewicz.

0: reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta pionek, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
10: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
11: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8:00.
12: Marian, o czym myślisz?
13: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
12: O mega okazjach w Media Expert.
13: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Mokro i ślisko może być dziś w wielu regionach po południu i wieczorem. W nocy będzie padać praktycznie wszędzie, choć nie będzie najzimniej, bo do 17 stopni, choć tyle samo jutro w ciągu dnia maksymalnie na Pomorzu, do 25 w południowej Polsce. Od 18 utrudnienia na trasie S3 między węzłem Gorzów Wielkopolski Północ, Skwierzyna Zachód, to w województwie lubuskim, z powodu prac drogowych ograniczenie do 90 km na godzinę.
15: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil.

Wiosna, ach, to ty pięknie. No tymczasem formalnie na szczęście jeszcze trwa lato, choć będziemy żegnać lato niezwykłym koncertem. Ostatni dzień lata, na scenie Beata Kozidrak. No i przypominam, dzisiaj w programie Cała Muzyka kolejny złoty bilet na ten niezwykły koncert. Zapraszam gorąco w tej sprawie na złoteprzeboje.pl. Za co kochamy Beatę Kozidrak? O tym za chwilę między innymi Kasia Stankiewicz. No a teraz zespół o bardzo niezwykłej nazwie UB40. Kiedyś pamiętam, ktoś zapytał mnie, skąd wzięła się ta nazwa i co oznacza. Posprawdzałem. No i okazało się, że tak nazywa się formularz, który na Wyspach Brytyjskich wypełniają osoby, które ubiegają się o zasiłek dla bezrobotnych. No, do czego ta informacja może się przydać? Tego powiem szczerze, nie wiem.

0: Pięknie. Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje z najsłynniejszej płyty świata, czyli albumu Thriller. 100 milionów sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. To jest rekord, którego no już chyba nikomu nie uda się pobić. Michaela Jacksona słuchaliśmy pracowicie, nie tylko my, ale też i gwiazdy. Kiedyś przyznała się do tego m.in. Agnieszka Dygant i Kasia Kowalska.
1: To jest płyta, która, ja uważam, mimo wszystko, mimo upływu czasu, brzmi rewelacyjnie. Jak później jeszcze wczytywałam się w historię powstawania tej płyty i jakby tego wielkiego sukcesu, jakim był ten jakby debiut, to okazało się, że chyba z 11 piosenek, to w ogóle 9 piosenek na tej płycie jest jego. I od tamtej pory miłość straszna.
0: Ale co ciekawe, nasze gwiazdy ukochane słuchały też rodzimych artystów. Kasia Stankiewicz przyznała się do fascynacji Beatą Kozidrak.
2: Znaczy, ja jestem pełna podziwu, dlatego że jest to osoba absolutnie naturalna, ciepła, taka jak jest, mam wrażenie, ona po prostu taka jest od wielu, wielu lat. Poza tym jej głos się nie zmienia. Baim i Kozidrak to jest brzmienie przecież z mojego dzieciństwa. Pamiętam z piosenkę nie ma wody na pustyni i ona ciągle leciała w radio i ja pamiętam, że zastanawiałam się, o czym oni śpiewają, ale to nie miało znaczenia w zasadzie, że ja nic z tego nie rozumiem. Znaczenie miało to, że ten głos jest do dzisiaj i Beata nagrywa kolejne piosenki i nadal śpiewa w ogóle w ten sam ciepły, wyjątkowy, piękny sposób.
0: Bardzo dobrze się składa, ponieważ mam dla Was bilety na koncert Beaty Kozidrak 18 września, ostatni dzień lata. Tak nazywa się ten koncert. No i po 20 komuś te bilety wręczę. A póki co zapraszam w tej sprawie na złoteprzeboje.pl. Tam czeka na Was jedno proste pytanie.

0: Romans w Radiu Złote Przeboje tuż przed godziną 19. Za chwilę pogoda, za moment też wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
1: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
0: Znaczy, Frosta kupiłeś?
1: Prościej się nie da.
2: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
3: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
6: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Czwartkowy wieczór przed nami, w programie Cała Muzyka, za chwilę słówko o gościach, którzy nas odwiedzą. No a teraz czas już na wiadomości sportowe.
15: Sport w 30 sekund.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy US Open. Nasza najlepsza tenisistka pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-3, 6-2. Pokonanie półfinalistki Rolanda Garrosa sprzed 6 lat zajęło Polce 71 minut. Słoweniec Jakob Omrzel wygrał po samotnej ucieczce 12 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą usytuowaną ponad 2000 metrów nad poziomem morza w Calar Alto. I w wieku niespełna 21 lat został drugim najmłodszym w historii zwycięzcą etapowym Vuelty. Liderem jest Enric Mas.
14: Pogoda. Jutro sporo chmur, najwięcej przejaśnień w południowej części kraju, tu miejscami nawet rozpogodzenia. Poza tym przelotne opady deszczu, na wybrzeżu miejscami burze. Na termometrach jutro od 17 stopni na wybrzeżu, przez 22 w centrum, do 26 na południu. W nocy miejscami przelotny deszcz, na północy burze, a na termometrach od 11 stopni w Suwałkach, 14 będzie w centrum, 18 na południowym zachodzie. No, wygląda na to, że czwartkowy wieczór wkracza w decydującą fazę. Już za kilka minut okaże się, kto wybierze się na koncert Beaty Kozidrak. Koncert pod tytułem Ostatni wieczór lata. No, będzie pięknie. Na złoteprzeboje.pl czekamy na wasze pomysły na to, jak ten ostatni dzień lata powinien wyglądać. I już za kilkanaście minut do kogoś w tej sprawie zadzwonię.

Mimo że zawsze twierdzimy, że tylko u nas największe hity lat 80. i 90., no to od czasu do czasu zapuszczamy się też w inne dekady. Choćby przed momentem Barry Manilow w Radiu Złote Przeboje, to była połowa lat 70. No dobrze, wracamy do otaczającej nas pięknej rzeczywistości. W kalendarzu jeszcze formalnie mamy lato, ale powoli się z nim żegnamy. Za kilka minut obiecane bilety na koncert pod tytułem Ostatni Wieczór Lata, czyli koncert Beaty Kozidrak. 18 września, miejsce bardzo niezwykłe, bo Beata Kozidrak wystąpi w ogrodach Pałacu Zamojskich w Kozłówce, które to ogrody będą pełne muzyki, światła, no i oczywiście atmosfery kończącego się powoli lata. No ale takie zakończenie wakacji, no to ja rozumiem. Za chwilę gdzieś w Polsce zadzwoni telefon i to będę ja w sprawie biletów.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Fantastyczny gość Urszula, która jest na scenie od czasów niepamiętnych, chciałoby się powiedzieć. Obiecałem, że porozmawiamy o najsłynniejszym twoim Złotym Przeboju, czyli o Dmuchawcach Latawcach. Właściwie to o teledysku porozmawiamy, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że Piękna Łąka w tym teledysku to tak naprawdę jest lotnisko. Słuchaj, poważnie, lądowały tam samoloty?
1: Tak, w Radawco. Nie wiem, czy... Nie, były malutkie. Mhm. Malutkie. To wojskowe jest lotnisko. Mhm. Nawet tam gdzieś mam jakieś zdjęcie z planu Dmuchawców w jakimś takim kukurydzniku. Ale to rzeczywiście była łąka, takie miejsce do lądowania, lądowisko.
0: A sama piosenka była nagrywana, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, w zimie.
1: Tak, w Warszawie na Długiej. I nie wiem właśnie, czy opowiadałam już o tym. Na pewno już opowiadałam o tym wcześniej, że nagrywałam tę piosenkę rzeczywiście w chłodnym studio, gdzie trzeba było sobie wyobrazić, że jestem na łące. I
0: śpiewamy, obudzimy się w tuleni.
1: W tuleni, tak. A no jeszcze z nogą na krześle rzeczywiście, bo miałam skręconą w kostce nogą, więc to takie było i ten kojarzę Romka za szybą, tylko miał właśnie taki uśmiech, gorąco uśmiech i ty tak się cieszysz tym, jest dość, no. Mhm. No to, ale...
0: A dzieci w tym teledysku? Wszystkie dzieci nasze są, a ty skąd?
1: Dzieci i kamerzysty, ale nie wiem, czy dwóch kamerzystów właśnie, czy jednego kamerzysty, dwójka, dwie dziewczynki. Stały tak właśnie tak z boku, takie w tych sukieneczkach, mam, mówi, chodźcie tu na kocyk, posiedzimy, będziemy razem. No i

0: W ogóle się wpisała ładnie. Też to się spaliły z jednej strony, bo słoneczko grzało mocno. Mhm. I takie były mocno opalone. To tuściu, tak się opaliłam.
1: No i tak oto kolejna historia sprzed lat ujrzała światło dzienne w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, czy ty pamiętasz, czego słuchałaś, będąc małą dziewczynką?
0: Małą. Na pewno dużo muzyki słuchałam, chyba najwięcej, jak byłam na wakacjach. Bo to tak zazwyczaj wtedy człowiek ma czas i od rana do wieczora jest na przykład nad jeziorkiem, tym moim podlubelskim, ulubionym, gdzie zawsze spędzałam wakacje, jak byłam mała. I tam, no cóż, było Lato z Radiem. Nie było raczej wyboru specjalnie. I to jedyna dobra strona, że wszyscy słuchali tego samego. Nie było jakiejś tam zawieruchy nad jeziorem, że jeden słucha tego, drugi tego, komuś przeszkadza. Wszyscy słuchali Lato z Radiem. I najczęściej, no to była na pewno ABBA.
1: ABBA jednak.
0: No i nasi polscy wykonawcy.
1: Dzisiaj Urszula w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Słuchaj, a gdybyśmy tak hipotetycznie, gdybyś była zmuszona mieszkać w innym kraju, jaki kraj byś wybrała?
0: Chyba bliżej niż Stany jednak. Bo to zawsze był ten problem, że nie wsiądziesz do samochodu i nie przyjedziesz, tylko no trzeba jednak jechać. Może Anglia.
1: Spodziewałem się odpowiedzi Nowa Zelandia, bo najczęściej pada.
0: Nowa Zelandia? Daleko.
1: Daleko.
0: Troszkę, no ale pięknie, na pewno najpiękniej.
1: Słuchaj, ja ostatnio sprzedawałem swój leciwy samochód z 1999 roku i znalazłem blankiet ubezpieczenia właśnie z zeszłego wieku. I to mnie po prostu przeraziło. Ty miałaś takie myśli, że któregoś dnia się obudziłaś i pomyślałaś sobie, o matko, kiedy to minęło?
0: Tak, kiedyś znalazłam legitymację uprawniającą mnie do wykonywania zawodu.
1: Aha.
0: Wydaną przez ministerstwo. I to był ten czas właśnie, który mnie tu zniechęcił i tu, dlatego też między innymi stąd wyjechałam na chwilę. Ale to były te egzaminy ministerialne, to gdzie każdy artysta musiał, oczywiście jeśli miałeś maturę, bo jeżeli nie miałeś matury, to w ogóle nie mogłeś podchodzić do tego egzaminu. Hołdys powiedział, no nie podejdę, bo przecież ja bez matury jestem. No więc jak ktoś miał maturę, mógł startować, stanąć na scenie, odpowiedzieć na ileś tam pytań. Komisja skryta w takim cieniu na widowni.
1: Czyli to wyglądało dokładnie tak samo jak u Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiadała, że po prostu to było straszliwe przeżycie.
0: To było straszliwe przeżycie. Dla mnie tym bardziej, bo byłam chyba w 9 miesiącu ciąży i stałam na tej scenie, bo wtedy mówiłam, ja nie wiem, co ja to robię w ogóle. Do widzenia. Nawet gdybym miała nie śpiewać więcej. Przecież wiecie, generalnie jak śpiewam, będą chcieli ludzie przychodzić na moje koncerty, to będą przychodzić. Czy ja mam weryfikację, czy nie mam, czy... To było straszne, rzeczywiście taka... Koniec bata tej komuny. Tak już końcówka bicza.
1: Powiedz mi, lubisz eksperymenty?
0: Zależy.
1: Niegroźne, niegroźne.
0: Tak.
1: Okej, co innego mogłabyś robić, albo inaczej, co chciałabyś robić w życiu, gdyby nie muzyka?
0: Miałam takie pomysły, że będę archeologiem na początku. Potem chciałam być bibliotekarką, jak już się nauczyłam czytać i zaczęło mi to sprawiać przyjemność. Po lekturze Dzieci z Bullerbyn po prostu chodziłam do biblioteki jak zwariowana i chciałam tam zamieszkać. Kiedyś mówiłam, że będę chyba panią bibliotekarką.
1: Doczytałaś do końca Dzieci z Bullerbyn?
0: Tak, ile razy. Potem już tak w dorosłym życiu niemalże już miałam być nauczycielką muzyki, bo studiowałam na UMCS-ie.
1: Ja gdzieś znalazłem wywiad z tobą, w którym przyznałaś, że nie myślałaś poważnie o śpiewaniu, nawet czułaś lekką niechęć do śpiewu. To były czasy...
0: A niechęć występowała u mnie po Opolu, pamiętam, w 78 roku, kiedy troszkę jakoś tak nabrałam takiej niechęci, może przez to, że w ostatniej chwili zmieniono mi piosenkę.
1: Z Rozdzielnika dostałam.
0: Z Rozdzielnika dostałam jakąś taką poważną, nie nauczyłam się jej do końca, była dla mnie za poważna. Nie wiem, wydawało mi się, że to nie jest moja droga tak do końca, że nie potrafię się przepychać łokciami, że nie dostanę tej najlepszej szansy, bo nie umiem walczyć o nią po prostu.
1: No, na szczęście historia potoczyła się tak, a nie inaczej. Urszula dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka i jeszcze oczywiście się nie rozstajemy.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę.
2: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, jak zwykle pełen gości. Dzisiaj Urszula. Rozmawialiśmy przed momentem o niechęci do śpiewania, która pojawiła się przed laty. Urszula nie wiązała swojej przeszłości właśnie z tym zawodem. Słuchaj, czyli co, możemy chyba zaryzykować stwierdzenie, że gdybyś na przykład nie spotkała panów z budki suflera, to teraz robiłabyś coś zupełnie innego?
1: Ja myślę, że mogłoby tak być, że po prostu uczę dzieci do tej pory muzyki na przykład, chociaż chyba nie wydaje mi się to możliwe, ale faktem jest, że to dzięki temu, że Budka Suflera nagra ze mną pierwsze piosenki, to w ogóle zaczęłam poważnie myśleć o śpiewaniu.
0: Dzisiaj trochę eksperymentujemy z moim gościem, Urszula dzisiaj w programie Cała Muzyka. Powiedz mi, czy gdybyś zaczynała teraz, skorzystałabyś raczej z programu typu Idol, czy publikowałabyś na przykład na YouTubie swoje piosenki?
1: Prędzej chyba na YouTubie, bo to robi się samemu gdzieś w domu w zaciszu, a Idol to jest nie dla mnie. Ja w ogóle nie nadaję się do takich występów typu festiwal, gdzie mam wyjść na jedną piosenkę, pokazać 100%, co potrafię i zejść. Zawsze coś spalę.
0: Czyli długo się rozgrzewasz, innymi słowy?
1: Długo się rozgrzewam, jestem bardzo emocjonalna i nieśmiała, a przy okazji to zostało mi jednak do tej pory.
0: Powiedz mi, czy są jakieś miasta, w których lubisz bardziej się pojawiać niż w innych? Jakieś ukochane miejsca?
1: Lubię Wielkopolskę. Tam mam bardzo wielu fanów w ogóle, bardzo fajnych. Tam jest zawsze bardzo dobre jedzenie i bardzo dobry klimat, jeśli chodzi o koncerty. Bardzo fajnie się gra też na południu. No nie wiem, czy są takie miejsca, które lubię mniej, ale chyba ten Poznań i okolice najbardziej.
0: Urszula, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy przed momentem o Idolu. Porozmawiajmy o idolach przez tych kilka dekad, a może nawet nieco więcej. Kto cię muzycznie fascynował?
1: Wcześniej to była na przykład rodzima Budka Suflera. Chodziłam na ich koncerty i byłam ich fanką. Ale pamiętam te napisy zespołów, nazwy na torbach, które nosiliśmy na ramionach, takie jakby elektrycy nosili takie torby z takiej świńskiej skóry i tam się wypisywało długopisami na różne nazwy, Deep Purple na przykład, Uriah Heep i ten człowiek, który miał takie wielkie afro, nie Hendrix, ale o T-Rex właśnie, tego typu historie. A potem oczywiście to zielone jabłuszko, pamiętam płytę i Beatlesi. A przez większą część mojego dorosłego życia chyba jednak Steven Tyler z Aerosmith.
0: Czyli jednak na ostro.
1: Tak. Nie, zdecydowanie. I męsko.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wspaniały gość Urszula. Spotykamy się przy okazji 35-lecia. Powiedz mi, bo jedna rzecz nie daje mi spokoju. Jak to było z twoim pseudonimem artystycznym? Bo ja znalazłem taką historię, że ktoś po prostu zapomniał dopisać i tak zostało.
1: Ja myślę, że tak chyba było. Nie bardzo pamiętam do końca tę sesję, bo nie byłam tak przejęta. Marek Dutkiewicz twierdzi, że to po zażyciu jakiejś ilości alkoholu w swojej książce tak powiedział. Być może gdzieś tam na rozluźnienie tak było, ale nie tak. Taka historia jest i myślę, że jest bardzo prawdopodobna. Ja ją przyjęłam jako pewnik, bo rzeczywiście nazwisko nie jest zbyt proste, Kasprzak. I mało, może ktoś nie wiedział, kto podpisywał tę taśmę z nagraniem zupełnie nowego, jakiejś nowej dziewczyny. Było Urszula i Jurek twierdzi, że to on wymyślił coś takiego, niech zostanie Jurek Janiszewski.
0: I tak zostało.
1: I tak zostało, dokładnie. Fajnie, w sumie ojciec był zły, ale co zrobić.
0: Słuchaj, pogadajmy o twoim pobycie w Stanach, bo ja znalazłem gdzieś informację, że artystka, która w Polsce była znana najbardziej z dmuchawców, za oceanem dawała czadu w klubach, a to Hendrix, a to Led Zeppelin, mówię o coverach właśnie granych w tych klubach. Jak to było?
1: Znaczy już próbowałam krzyczeć, wiesz, tak w cudzysłowie, już tak powiem, czyli przeginałam po prostu na płycie czwarty raz. To była płyta pisana wspólnie przez Stasia i Romka. Romka bardzo delikatne rzeczy, typu Raz, czy to miłość, to co czuję, bardzo piękne rzeczy. Natomiast my po drugiej stronie postanowiliśmy pokazać, że nie tylko te spokojne rzeczy mnie kręcą, ale też te takie bardziej mocne. A już jak wyjechaliśmy do Stanów, to no cóż, miałam wolną rękę. Tam nikt nie wiedział, czy ja rzeczywiście mam to piętno dmuchawcowe, czy w ogóle jak śpiewam, wychodziłam i śpiewam co chcę. I to był ten moment, kiedy też Staszek mnie nakłonił do tego. Mówi, słuchaj, kurde, spróbuj. Wszystko możesz. spróbuj po prostu, improwizuj, śpiewaj to, co chcesz i tak dalej. Była Jan Jett, była Lita Ford, tego typu rzeczy.
0: Potem nastąpił powrót do kraju, no i pojawiła się najsłynniejsza chyba płyta, czyli Biała Droga. Słyszałem, że ona powstawała w bólach głównie finansowych.
1: No też powstawała i w Stanach troszkę. I po powrocie, bo wróciliśmy ze Stanów do tego samego wynajmowanego mieszkanka na Niemcewicza, 37 metrów w bloku na 10 piętrze, gdzie jak Stasiek pukał nogą jakiś rytm, to mu pani z dołu szczotką, tam w ogóle ciszę i tak dalej, to też były bóle, żeby dokończyć tę płytę, w sensie tak nawet twórczo, natomiast później dzięki naszemu sponsorowi, który postanowił jakby pomóc nam w powrocie do Polski, mieliśmy szansę długo próbować tę płytę w sali prób. Mieliśmy fajną taką salę prób przy Iveco. Tam próbowaliśmy bardzo długo. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do nagrania Białej Drogi. No ale jak już doszło do samego nagrania, to rzeczywiście okazało się, że w połowie jeszcze zabrakło nam kasy, sponsor się wycofał albo wymiękł, już nie pamiętam. No i dzięki reklamie Mleka Białego, pamiętam, udało nam się zapłacić za resztę tej sesji i dokończyć płytę. No to co nie było oczywiście końcem problemu, bo potem nikt jej nie chciał wydać. Znaczy bali się, myślę, że ta Urszula z Dmuchawców i teraz ta, to się może nie sprzedać. Firmy były bardzo młode jeszcze wtedy. Może nie chciały ryzykować, nie wiem. No i na szczęście był Marek Kościkiewicz, który powiedział, dobra, ja wydam tę płytę, już zapomnijcie o niej, już nagrywajcie następną. A tu się okazało, że to był strzał w dziesiątkę. No.
0: Kawał muzycznej historii. No, w końcu Urszula jest kilka dekad na scenie. Urszula dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: To program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Urszula w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, ja spotkałem się z opiniami, że jeden z twoich najbardziej popularnych kawałków, czyli Konik na biegunach, zdaniem niektórych nie pasował do płyty.
1: Bardzo dużo takich głosów słyszeliśmy. Pamiętam, wtedy byliśmy blisko z zespołem Ira. Oni we Włochach mieli mieszkanie i też robili jakąś płytę. Słuchali tej naszej i tak mówili, no sarumbista jest tylko ten Konik. A Staszek wtedy mówił, no chcielibyście mieć takiego Konika na płycie. A rzeczywiście to było to udane posunięcie, że tak powiem. Nie mam pojęcia, na czym polega fenomen tej piosenki. Czy riff w połączeniu z tym tekstem, czy o co chodzi, ale bez Konika koncert raczej się nie obywa teraz.
0: No właśnie, a propos koncertów, powiedz mi, jak stoisz na scenie i patrzysz na młodą publiczność, publiczność, która ma czasami mniej lat niż twoja płyta i śpiewa z pamięci razem z tobą, to co czujesz wtedy?
1: No na pewno wielka to jest satysfakcja. Pamiętam w 2016 właśnie graliśmy 20-lecie płyty Biała Droga. Postanowiliśmy zrobić te koncerty właśnie w klubach. I oczywiście dużo młodzieży, która z otwartą buzią słuchała w ogóle, wiesz, jak my gramy i te soluwy i te i Lewiaton, Millennium, wszystko. Jechaliśmy po prostu tak, jak jest na płycie, w tej samej nawet kolejności. To byli zadziwieni. Niektórych rzeczy naprawdę nie znali, no bo wiadomo, że to, co w radio jest, to nie jest często współmierne z tym, co jest na płycie. Jest granych, nie wiem, Ja Płaczę, Niebo dla Ciebie, Konik, właśnie tego typu rzeczy. Natomiast tych mocniejszych wielu z nich nie znało. To zadziwienie bardziej mnie chyba nawet satysfakcjonowało niż to, że są ludzie, którzy znają, no bo są fani, którzy jeżdżą za nami cały czas, prawda, oni znają piosenki na pamięć, ale ich jest mniej niż tych, których zadziwiliśmy wtedy tym graniem i to mi się bardzo podobało.
0: Dzisiaj Urszula w Radiu Złote Przeboje. Przechodzimy do mojej ulubionej strefy trudnych pytań. Urszula, najbardziej lubię w sobie?
1: Otwartość.
0: Ciekawe, czy teraz będzie łatwiej, czy trudniej. Nie lubię w sobie.
1: Zaciętość.
0: I tylko te dwie rzeczy, jak rozumiem?
1: No nie wiem, chcę, żebym pogrzebała dalej jeszcze, tak? W psychę gdzieś tam. Przeświadczenie, że mam rację.
0: Za to się lubię, czy nie
1: za
0: lubię?
1: Za to się nie lubię. Nie lubię, ale mam coraz mniej takich momentów. Im jestem starsza, tym większa tolerancja i właściwie nie lubię radzić, nie lubię mówić, co jest, jak powinno być w ogóle.
0: Wspominaliśmy o początkach kariery. Powiedz mi, lubisz od czasu do czasu pooglądać swoje teledyski sprzed lat?
1: Już tak. Wcześniej było źle. Kilka lat później, czy nawet tak do 20 nawet powiedziałabym. Jeszcze 10 czy 15 lat temu z lekka żena. Ale tak, a teraz patrzę na tą Ulę trochę z innym dystansem, taką dziewczynkę, która gdzieś tam przeszła swoją drogę i rozumiem ją i lubię.
0: Ja znalazłem taką historię sprzed lat też, w czasie, kiedy robiliście z Budką karierę w Niemczech. Były problemy z językiem. Krzysztof Cukowski podobno spisał fonetycznie sobie taką ściągę, postawił ją na fortepianie i ktoś mu ten fortepian chciał zabrać.
1: Tak, on się z nim mocował, z nimi bardzo się... Nie, czy po niemiecku? Chyba nie, ale wiem, że tam było dość poważna zawierucha z tym fortepianem. Szarpali się w tą i w tą stronę, żeby go jednak zostawić i został.
0: Żeby było śmiesznie, Krzysztof Cukowski nie umie na fortepianie grać.
1: Chyba nie. Nigdy go nie widziałam, ale też nie wiem, chyba przyzwyczaiłam się do tego też, że można nie uczyć się tekstów na pamięć, czyli tego lekkiego lenistwa, który jest w Krzysztofie i we mnie też występuje często. Jak mam zaśpiewać coś raz albo dwa razy, to raczej niechętnie uczę się tego na pamięć.
0: Dzisiaj Urszula w programie Cała Muzyka. Powiedz mi, bo wychowywałaś się w Lublinie. Czy był żużel?
1: Oczywiście. Mój ojciec chodził zawsze na żużel, co tydzień. Mama zawsze chciała, w niedzielę chyba to było. Mama zawsze chciała nas wepchnąć, moją starszą siostrę i mnie, tacie pod opiekę. On mówił, Marysia, ty nie wiesz, co tam się dzieje. A tam dziewczynki nie bardzo. No i rzeczywiście raz byłyśmy chyba na takim żużlu z tatą. jak zwykle zgubił czapkę, bo on zawsze wyrzucał, gdzieś tam zdejmował czapkę i wyrzucał do góry w emocjach. Jakieś tam emocjonalne słowa, określenia i tak dalej też były. Ale to było fajne przeżycie.
0: Sprawdzałem długą listę nagród, jakie zdobyłaś, i wśród tych nagród znalazłem Złoty Samowar. To był festiwal piosenki radzieckiej
1: w 77.
0: Powiedz mi, czy ty masz ten samowar jeszcze gdzieś w domu?
1: Jest. Boże, nie jest. Chyba jest. Bo zawsze stał u mamy w Lublinie na strychu. Ja miałam tylko plakietkę. To oczywiście był umowny Złoty Samowar. Był z jakiegoś, nie wiem, srebrnego czegoś, z blachy czy... Nie chcesz, mam ci powiedzieć więcej. Oprócz tego, że był kością niezgody totalną w rodzinie. Mój dziadek obraził się na mnie na rok prawie. Zanim mu wytłumaczyłam, że no cóż, dziadziu, to jest jedyne takie miejsce akurat teraz, gdzie się może amator gdzieś pokazać, nie? Że to nie ma znaczenia. Ale jakoś zapomniał o tym. Wybaczył mi.
0: Kilka dekad na scenie, moglibyśmy rozmawiać godzinami z Urszulą, moim dzisiejszym gościem programu Cała Muzyka. Słuchaj, pięknie, dziękuję ci za wizytę.
1: Ja dziękuję ślicznie, to była wielka przyjemność. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
9: Bieszczady, mimo różnych turbulencji typu pandemia, wojna w Ukrainie czy histeria wokół wilków i niedźwiedzi, wciąż są jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc w Polsce. Magnesem już od wielu dekad są przede wszystkim malownicze górskie połoniny, z których najbardziej znane są oczywiście połonina Wetlińska i Ceryńska. Częstym celem wędrówek jest też Tarnica, najwyższy szczyt polskich Bieszczadów. Dużą atrakcją jest Bieszczadzki Park Narodowy, chroniący unikatową przyrodę, rozległe lasy bukowe czy liczne gatunki dzikich zwierząt. Turyści równie chętnie odwiedzają też okolice Soliny, gdzie można żeglować, uprawiać sporty wodne, czy przynajmniej zobaczyć zaporę w Solinie, jedną z najbardziej rozpoznawalnych budowli turystycznych w całym regionie. Miłośników historii przyciągają pozostałości dawnych wsi, cerkwie, cmentarze czy przydrożne krzyże, przypominające o wielokulturowej przeszłości Bieszczad. Przy tylu atrakcjach wydawało się, że trudno będzie stworzyć jakiś nowy, bardzo popularny produkt turystyczny, a jednak to się w ostatnich latach udało. Bieszczadzkie drezyny rowerowe w Uchercach Mineralnych pozwalają poznać Bieszczady z perspektyw dawnej linii kolejowej. Stały się też impulsem dla rozwoju całej, bardzo biednej niedawno gminy Olszanica. I o tym już teraz porozmawiamy. Andrzej Orzechowski, zapraszam.
8: Ciekawe Bieszczady.
9: Naszym gościem jest Magdalena Demkowicz, Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła w Uchercach Mineralnych. Szkoła Rzemiosła, drezyny, zespół Tołhaje. Można by było panią długo przedstawiać.
10: No troszkę tych różnych inicjatyw po drodze się nam udało stworzyć.
9: Uherce Mineralne znajdują się w gminie Olszanica, która jest przykładem fantastycznego rozwoju w ostatnich dwóch dekadach i jedną z dwóch głównych atrakcji turystycznych są drezyny, które są z kolei waszym pomysłem, pani i męża.
10: Tak, to prawda. Bieszczadzkie drezyny rowerowe to jest atrakcja, która miała miejsce właśnie tutaj. Zapoczątkowaliśmy ten rozwój tutaj w Uchercach Mineralnych i jest też prawdą to, że początki były trudne, bo historia gminy i to, jak właśnie ta gmina wyglądała 20 lat temu, to jest duża różnica. I to, co zawsze podkreślamy, dlaczego się ta gmina zmieniła i zmienia wciąż i się rozwija, to jest oparte na współpracy i na takim zespołowym działaniu i mieszkańców poszczególnych, i przedsiębiorców, i samorządu naszego lokalnego, bo ta współpraca właśnie owocuje tym, że jest po prostu rozwój.
9: W 2006 roku gmina była na krawędzi bankructwa, zamykała szkoły. Jak to się stało właściwie, że dziś jest wzorowym przykładem rozwoju? Jak to się stało właściwie, że tak świetnie współdziałają też przedsiębiorcy, jak wy, z samorządem?
10: Myślę, że tutaj najważniejszą rzeczą jest właśnie to, że samorząd lokalny dostrzega i słucha mieszkańców i przedsiębiorców i wyciąga do nich pomocną dłoń i jest nastawiony na tą otwartą współpracę, bo dzięki temu można wiele rzeczy wspólnie osiągnąć i to, co też nasz samorząd zauważył, że te nasze miejscowości tutaj mogą mieć szansę rozwoju dzięki turystyce. I została położona właśnie taka podwalina pod to, żeby ta turystyka mogła się tutaj rozwijać. I tak przyszedł ten rok 2015, gdzie zostały otworzone bieszczadzkie dryzyny rowerowe i dzięki temu na zamkniętej wówczas linii kolejowej 108 rozpoczął się ten ruch turystyczny, co zapoczątkowało też rozwój taki, że powstają miejsca noclegowe, że sklepikarze mają większy też utarg, dlatego że ten turysta, który tutaj przyjeżdża, on gdzieś chce się zatrzymać, coś kupić do zjedzenia, chce również przenocować, chce także zatankować, więc to jest taka sieć naczyń połączonych i dzięki temu to wszystko się rozwija. Dryzyny były pierwszą taką inicjatywą i nasi włodarze zawsze powtarzają, że to dało właśnie takie światełko w tunelu, że można w tym kierunku iść i się rozwijać i dzięki inwestycjom, dzięki oczywiście funduszom i różnym projektom i pieniądzom, które zostały pozyskane i dzięki też pomocy naszego województwa, Urzędu Marszałkowskiego i tym różnym dotacjom, to po kilku latach zrodziła się idea Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu w też zapomnianej miejscowości i tak naprawdę nieistniejącej, bo Wańkowa, no nikt nie słyszał o Wańkowej, a dzisiaj mamy jedną z największych stacji narciarskich. Mamy cały kompleks różnych atrakcji, bo działa przez cały rok Bieszczadzki Wańkowa, więc jest również taką inicjatywą nagradzaną i szeroko znaną już w całym kraju.
9: Wracając do dryzyn kolejowych, jak to się stało, że wpadliście na pomysł, by część niszczejących torów, które nawet chyba nie były własnością samorządu, bo zdaje się, że właścicielem torów jest PKP Infrastruktura, wykorzystaliście pod potrzeby turystyczne. To wymagało pewnie wielu pism, wielu starań.
10: Oczywiście, jeżeli się cofniemy do tamtego czasu, to zacznę od tego, że pomysł zrodził się z obserwacji naszych takich inicjatyw w innych krajach europejskich, gdzie tych szlaków takich dryzyn rowerowych na nieczynnych liniach kolejowych jest bardzo dużo, szczególnie w Niemczech, więc podpytywaliśmy te wypożyczalnie zagraniczne, jak to funkcjonuje tam. Natomiast to prawda, że był to taki trudny orzech do zgryzienia, ponieważ tutaj w Polsce jeszcze nikt tego nie zrobił na taką skalę. I najpierw zapukaliśmy właśnie do polskich linii kolejowych, którzy powiedzieli, no dobrze, nie wiemy jak to ugryźć, ale jeżeli macie wsparcie samorządu lokalnego, to będziemy próbować. I mieliśmy po prostu szczęście, potrafiliśmy naprawdę bardzo, bardzo otwartych ludzi, którzy zadecydowali się wskoczyć z nami na tą głęboką wodę i tak naprawdę przetrzeć szlaki, zrobić coś, co było innowacyjne wówczas na tamten czas w Polsce. Nie bali się tego zrobić, bo to trzeba było opracować procedury, bo to wszystko musi być legalnie. Nasz samorząd wydzierżawił 47 kilometrów nieczynnej linii kolejowej, więc wziął na siebie naprawdę dużą odpowiedzialność za to, żeby ta linia była wydzierżawiona i podlegała pod samorząd gminy Olszanica i my mieliśmy użyczenie. Później oczywiście czasy się zmieniły i już teraz inaczej to wygląda. Natomiast tak, te początki to dzięki panu dyrektorowi Borowcowi, który powiedział, tak, zgadzam się, daję zielone światło, dzięki Warszawie, bo spotkania były w ministerstwie i dzięki naszemu naczelnikowi ówczesnemu tutaj z sekcji kolejowej Zagórz, panu Bryndzy Zbigniewowi, to wszystko w takiej drużynie udało się stworzyć. No i dzięki temu od razu w pierwszym roku uzyskaliśmy najlepszy produkt turystyczny Polski, taką główną nagrodę Polskiej Organizacji Turystycznej, co było naprawdę też dla nas taką nobilitacją i dużym zaskoczeniem, ale jednocześnie pokazało, że jest to dobry kierunek, że można tak działać.
9: To w ogóle świetne miejsce na tego typu inicjatywę, bo bliskość drogi Sanok, Ustrzyki Dolne sprawia, że odpadają w bardzo dużym stopniu koszty promocyjne, prawda?
10: Tak, można powiedzieć, że z tych takich minusów zrobiliśmy plusy, ponieważ stacja kolejowa ta w Uchercach Mineralnych znajduje się przy wielkiej obwodnicy na ruchliwej trasie Sanok, Ustrzyki Dolne i dalej prowadzącej w Bieszczady, więc jest to doskonały taki punkt, gdzie jest też rozgałęzienie na Solinę, mnóstwo osób przejeżdża i z tego punktu, który był takim tylko punktem przejazdowym, gdzie wszyscy przemykali przez tą miejscowość, jadąc albo właśnie w kierunku Soliny, albo dalej w góry, udało się zrobić coś, że wszyscy chcą się tutaj zatrzymać, chcą zobaczyć, chcą skorzystać z takiej atrakcji, która no, wprowadza też coś innego, bo ta perspektywa podróżowania po torach, tak jak na rowerze, wprowadza nam tą inną perspektywę, gdzie możemy oglądać przyrodę, krajobrazy, podziwiać rejon, być blisko natury, jednocześnie w taki aktywny sposób, z innej troszkę perspektywy.
9: Jadąc tą drogą Sanok, Ustrzyki Dolne, praktycznie zawsze latem, czy nawet wiosną, jesienią widzę ruch na drezynach. Jaki zasięg ma ta atrakcja turystyczna? Ile macie chętnych miesięcznie, rocznie?
10: To jest jedna z takich większych atrakcji, bo Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe udało się nam tak wypromować ten produkt, że tak naprawdę osoby z całej Polski tutaj chcą skorzystać z tej atrakcji, chcą się przejechać tymi drezynami pomarańczowymi wózkami. Rocznie to jest do 100 tysięcy osób, w zależności też od tego, ile mamy kursów, bo wiadomo, różne sytuacje też takie geopolityczne, czy przechodziliśmy przez pandemię, przechodziliśmy przez takie tąpnięcie, kiedy wybuchła wojna, to wszystko ma też wpływ na to, jaki ruch turystyczny jest w Bieszczadach, ale ogólnie to jest to kilkadziesiąt tysięcy osób, które nas odwiedza rocznie.
9: Rozmawiamy dziś z Magdaleną Dymkowicz z Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła w Uchercach Mineralnych, kobietą, która wraz z mężem stworzyła jedną z największych dziś atrakcji turystycznych w gminie Olszanica i w całych Bieszczadach. Mówiliśmy już o tym, skąd wziął się pomysł na drezyny, jak owocne było tutaj współdziałanie z władzami gminy czy spółkami PKP. Teraz wróćmy jeszcze na moment do turbulencji w ruchu turystycznym. Wiosna 2026 roku przyniosła nam jeszcze lekką histerię związaną z niedźwiedziami i z wilkami, która podobno odbiła się na ruchu turystycznym. Wy też to obserwowaliście w tych miesiącach?
10: Nie do końca, dlatego że te sytuacje i historie są bardzo podzielone, także myślę, że jest część osób, która może się obawiać, bo jeżeli się zastanawiają, że chcieliby gdzieś spędzać więcej czasu w lesie, to może takie osoby wtedy biorą pod uwagę, że no dobrze, no to może tak być, że gdzieś tam spotkam tego zwierzaka. Natomiast my jesteśmy w rejonie takim, gdzie no, jedziemy linią kolejową, jest ruch, jest hałas, więc żadne dzikie zwierzę nie będzie nam tam siedziało i czekało, a może przyjedzie ktoś i tutaj się ze mną spotka. To taki niedźwiedź tak nie myśli, naprawdę.
9: Ostatnie lata przynoszą też wzrost świadomości, jeśli chodzi o wagę transportu publicznego. Mieliśmy już wyremontowaną linię 102 z Przemyśla do Zagórza. Mamy pomysły reaktywacji kolejnych linii w Bieszczadach. Nie obawiacie, że w pewnym momencie ktoś przyjdzie i powie wam, zabieramy wam te tory i robimy tu linię kolejową?
10: Oczywiście tak może być i my zdajemy sobie też z tego sprawę, bo jesteśmy gośćmi, więc te tory są użyczone i jeżeli tak będzie, to po prostu to jest projekt, coś się kończy, coś się zaczyna, więc jakby czas pokaże, w jakim kierunku to wszystko się będzie rozwijało i w jakim kierunku ogólnie też będą szły Bieszczady i rozwój turystyki, także wszystko czas pokaże.
9: Klientami drezyn są zapewne głównie turyści, którzy przyjeżdżają w Bieszczady w okresie letnim, może już od czerwca do września, a poza sezonem jak funkcjonujecie? Macie jakieś oferty na przykład dla zorganizowanych grup, dla szkół?
10: Gośćmi i korzystającymi z drezyn rowerowych tak naprawdę są wszyscy, bo to są rodziny z dziećmi, to są grupy szkolne, grupy zorganizowane, firmy, naprawdę wszyscy. Natomiast ten sezon zaczyna się końcem kwietnia, kiedy już jest ciepło i kończymy tak naprawdę październik bądź czasami listopad, w zależności od warunków pogodowych, bo taka przejażdżka drezyną no, musi być przyjemna, prawda? Więc to jest ten czas taki właśnie, który mamy przeznaczony. Później no niestety już ta pogoda, jesteśmy w Bieszczadach, więc wiadomo, jak przychodzą zimne poranki czy dni, które są takie już chłodne, to drezyny idą na zasłużony odpoczynek i czekamy do następnego sezonu. Mogę jeszcze tylko wspomnieć, że zawsze podkreślam, że projekt drezyn rowerowych to jest właśnie współpraca i drezyny istnieją dzięki niesamowitemu wsparciu całego regionu. to są hotelarze, to są przewodnicy, to są biura turystyczne, bo ze wszystkimi współpracujemy. To są poszczególni mieszkańcy, właściciele agroturystyki, pensjonatów, ponieważ, tak jak już wspomniałam, turystyka to jest sieć naczyń połączonych i razem współpracujemy. Tak jak my polecamy restauracje, gdzie ktoś nas pyta, gdzie można dobrze zjeść, czy co zobaczyć, tak samo ci organizatorzy też polecają naszą atrakcję, ale dzięki właśnie tej współpracy, dzięki temu, że jakby mamy na uwadze po prostu Bieszczady i tworzenie ciekawych miejsc i ciekawych produktów, to ten właśnie produkt turystyczny dostał takiego Oscara w turystyce, bo otrzymaliśmy złoty certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Jesteśmy na razie jedynym na Podkarpaciu produktem, który ten certyfikat otrzymał, więc jesteśmy bardzo, bardzo dumni z tego, bo znaleźliśmy się w takim gronie obok Muzeum Powstania Warszawskiego, obok Hydropolis, obok takich naprawdę dużych ogólnopolskich atrakcji. I to pokazuje też, że małe miejscowości, małe takie lokalne społeczności też mają taką siłę i pokazuje, że marzenia się spełniają i można gdzieś zaistnieć właśnie w tym świecie takich wielkich gigantów i zostać docenionym.
9: Zachęcamy więc do odwiedzenia gminy Olszanica, do skorzystania z drezyn w Duchercach Mineralnych. Magdalena Dymkowicz z Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
10: Dziękuję.
8: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
9: Wola Sękowa to licząca około 200 mieszkańców miejscowość w gminie Bukowsko w powiecie sanockim. Mało kto wie, że przed wojną była to jedna z większych wsi w całym regionie. Zamieszkiwało ją blisko 1500 osób, głównie Rusinów. Po II wojnie światowej niemal wszyscy grekokatolicy mieszkańcy musieli jednak opuścić te tereny. Cerkiew rozebrano, a z jej desek powstał Dom Ludowy. Dziś wieś znana jest m.in. z funkcjonującego w niej Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego. O Woli Sękowej i o jednym z projektów realizowanych przez wspomniany uniwersytet dziś Wam opowiemy. Andrzej Orzechowski, zapraszam.
8: Ciekawe Bieszczady.
0: Realizujemy projekt dofinansowany przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej Polskiej. On polega na tym, że z materiałów zebranych w ciągu ostatnich 2 lat montujemy podcasty. Ola Karmelita zajmuje się w Uniwersytecie Ludowym Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej projektami związanymi z historią mówioną, ze zbieraniem opowieści na temat przeżyć mieszkańców wsi Woli Sękowej i okolic. Ważne jest dla nas też to, żeby zachować i pokazać wartość tego, w jaki sposób ludzie tutaj mówią, bo to jest piękne i do tej pory jeszcze występują takie ślady i po tym dialekcie, który tutaj był dawno. Właściwie to było kilka dialektów. W Woli Sękowej w większości mieszkała ludność rusińska. Teraz już jej nie ma z racji zawirowań historycznych, akcji Wisła i przesiedleń w czasie II wojny światowej, ale zachowały się takie ślady językowe i między innymi o tym też jest pierwszy odcinek podcastu, który mówi o wielokulturowości, właśnie o tych językowych śladach i jest takim wprowadzeniem przez ten przestrzał historii wsi, ale historii widzianej oczyma ludzi. To jest takie ukoronowanie 2 lat rozmów. Tych rozmów jest, nie wiem, czy kilkadziesiąt, czy mogę powiedzieć kilkaset godzin, ale

0: W 1945 roku w tej miejscowości byli milicjanci z Sanoka, którzy pewnej kwietniowej nocy przeprowadzali rewizję w Roztoce, przy siłku Woli Sękowej. 20 z nich wdarło się wtedy do domu Włodymira Pitucha, którego ściągnęli z łóżka, pytając o karabin i bijąc po rękach czy nogach kijami. Gdy Pituch przyznał się, że ma zakopaną w lesie broń, 5 milicjantów wyszło z nim do tego lasu, karabin zabrali, Pitucha zastrzelili. Na ogół mieszkańcy obu narodowości żyli ze sobą jednak dość zgodnie, w czym spora zasługa księdza grekokatolickiego, wspominają Marian Sołtys i Marian Czapla.
1: W czasie wojny u nas w Woli Sękowej nie było jakichś zajść takich, żeby jedni drugim krzywdę zrobili. Dużo w tym, dużą rolę miał ksiądz z cerkwi Hamerski. On umiał ludzi pogodzić, pogodzić nie było co godzić, bo tam nie doszło, że tak powiem, do podziału jakiegoś takiego ostrego. Umiał po prostu jakoś do ludzi powiedzieć i tak opowiadają, że dużo jego zasługa, bo jednak księża to byli przywódcami w tamtym czasie i teraz zresztą trochę też mają wpływ, może mniejszy, ale tak było i ludzie jednak się liczyli ze zdaniem księdza. Także tu nie było tak źle. Z tego, co też wiem, to 1/3 Woli Sękowej została spalona w czasie frontu przez Niemców, a 2/3 później po wysiedleniu przez bandy UPA.
0: Helena Uczyńska, rocznik 1936.
2: Mieszkaliśmy tutaj, dom nawet był nowy, dopiero wybudowany. I Niemcy spalili podczas frontu, spalili całą wioskę, dom w dom, wszystko tylko tam na dole trochę zostało i szkoła, ta co jest szkoła, bo była druga szkoła stara, ale ta się spaliła też we front, tylko szkoła została i dwór, a później i my domy wypalone i poszliśmy do dworu mieszkać.
0: Wspomina jedna z najstarszych mieszkanek wsi, Helena Uczyńska. Marian Czapla przytacza na podstawie swoich relacji rodzinnych zupełnie inną historię z dworem w Woli Sękowej. To miejsce w trudnych ekonomicznie latach 30. XX wieku, w czasach protestów i buntów chłopskich, nie było postrzegane zbyt dobrze. Pan i dwór to były wówczas symbole wyzysku.
3: Dziadek wyjechał do Brazylii, tam już nie wrócił, gdzieś zginął. Babcia została sama też z trójkiem dzieci, też się męczyła i to, bo to były inne czasy. I nawet poszła do lasu drzewa se takiego suchego nałamać, żeby było czym palić. Jakiś gajowy ze dworu ją spotkał, zabrał jej płachtę, kazał jej drugi dzień przyjść do pana. I przyszła do pana, coś jej tam nagadał, płachtę jej oddał, idź het. Uszła ileś tam metrów, psami ją poszczuł. Oj, nogi pogryzły, poradały ją po noga. Takie coś było właśnie.
0: Poruszającą historię o rozebraniu cerkwi w drugiej połowie lat 50. XX wieku opowiada w pierwszym z podcastów Maria Więcławska. Niemal wszystkich grekokatolickich mieszkańców wsi wysiedlono w latach 1944-47, ale...
4: Na Woli cerkiew sobie stała. Miała polichromię wewnątrz, taką kolorową, jakieś niebieskie kolory mi się kojarzą, ale ściany były pomalowane albo pokryte jakimś płótnem. To już było na pewno po 56. Byłam dzieckiem i tak daty mnie za bardzo nie kodowałam. Ale wydaje mi się, że to było 56 albo 8. Dlaczego taka decyzja zapadła tak późno, to ja nie wiem. Był jeden człowiek taki niepiśmienny we wsi, który przyczynił się do tego, żeby tą cerkiew rozebrać. Nie pomogły płacze, krzyki kobiet, które próbowały bronić. Chłopi dostali siekierę i mieli rozwalić. To trwało długo, zanim ktoś się zdecydował uderzyć tą siekierą.
0: Kto pierwszy zamachnął się na cerkiew?
4: Wojciech Naparła. On zmarł w kilka miesięcy po rozwaleniu tej cerkwi. I ludzie przesądni mówili to wszystko dlatego, że on pierwszy uderzył siekierą. On był po prostu chory na nerki, a wtedy nie umiano tego leczyć. Ludzie protestowali, kobiety płakały, krzyczały, a myśmy jako dzieci nie wiedzieli, o co chodzi. Pamiętam tą babcię Zosię, że ona bardzo krzyczała. Ta druga babcia grekokatoliczka. Natomiast babcia Rajchlowa ode mnie zza płota to była rzymokatoliczka. Zresztą inne kobiety ze wsi też przyszły, tylko ja nie wiedziałam, kto jest kto. Taki był płacz tam i krzyk i nie dajcie świątyni, nie dajcie, no ale co. Te dwie kobiety zapamiętałam tak, bo je znałam. Jako dziecko to ja słabo się orientowałam, o co tu chodzi. No i później nie ma świątyni, to nie ma. Z tego materiału zbudowano dom ludowy. I tam ludzie początkowo nie tańczyli. Przychodzili na jakieś tam gościny, imprezy i nie tańczyli.

0: Czyli, bo to jest budynek zrobiony z materiału świętego. A później, jak już tak coraz więcej wypili, bardziej ta pamięć się oddalała, to już zaczęli normalnie wykorzystywać ten budynek jak dom ludowy. No a teraz remontują i odkryli teski malowane. Rozebrano tą cerkiew, ikony poskładano do szkoły na strych i jedną dano do kapliczki tam blisko szkoły, taka ta największa kapliczka. No i te ikony w szkole zniknęły. Ktoś je po prostu zagrabił, ale nikt się tym nie interesował, bo to uważano, że to jakieś ruskie bogi, nikt nie miał pojęcia, czym jest religia grekokatolicka, że jest nam tak bliska jak religia rzymskokatolicka.
1: Odpytywani przez Aleksandrę Karmelitę starsi mieszkańcy Woli Stękowej wspominają też żydowskich mieszkańców tych okolic. Posłuchajmy wypowiedzi Jana i Marii Jakubowskich.
2: Trzy rodziny na granicy, między Pielnią a Nadolaną, w Nowotańcu. To już dużo było Żydów, a w Bukowsku jeszcze więcej.
3: Żydzi to handel. Czym się zajmowali tu, jak byli?
2: Handel.
3: Mówię, że handel.
2: Kurkę kupić, jajko. One zawsze były górą. Co trzeba było, to do Żyda. On wziął na skrypt, ale dług wisiał na pani. A każdy dzień przyszła za procent.
3: Umiały handlować.
2: Ale Żyd nie w handli. Żydowskiego rolnika
3: nie było.
1: Wspominali Jan i Maria Jakubowscy. Realizowany przez Uniwersytet Ludowy w Woli Sękowej projekt historii mówionej zachowuje, jak słyszymy, charakterystyczną mowę starszych mieszkańców wsi. Jak mówimy na polsko-ukraińskim pograniczu?
4: Jak mówimy? Mówimy na przykład motorem przyjechała. Mamy taką końcówkę M. U starszych ludzi można to usłyszeć.
5: Jeszcze jakieś charakterystyczne dyftongi, ewentualnie inne składnie językowe?
4: O to pewnie należałoby zapytać językoznawcę. No jest taki charakterystyczny zaśpiew. Ja pochodzę z Pomorza i teraz, kiedy wracam w rodzinne strony, to czasami mi mówią, że mówię trochę inaczej, chociaż ja tego nie wychwytuję, ale może te wiele godzin słuchania opowieści w nurcie historii mówionej na coś jednak wpływa.
5: Uniwersytet Ludowy w Woli Stękowej to duża instytucja?
4: To jest właściwie szkoła rzemiosła artystycznego, która działa na zasadzie dwuletniego kursu. Prowadzona jest przez stowarzyszenie. Stowarzyszenie nazywa się tak samo jak szkoła. Nauka jest odpłatna i przyjeżdżają do nas ludzie naprawdę z całej Polski, a też zza granic Polski, żeby uczyć się rzemiosła. Ale poza tym takim głównym nurtem tej nauki, ona się odbywa w weekendowym trybie, po kilka dni w miesiącu. Poza tym też jest dużo działań związanych z zachowaniem lokalnego dziedzictwa, tożsamości, kultury, takich działań skierowanych do mieszkańców i to nie tylko rzemiosło i rękodzieło, ale właśnie też ta działka, którą ja się zajmuję, czyli historia mówiona, czyli etnografia, którą zajmuje się inna osoba i uczy jej w uniwersytecie. Jest też taki nacisk położony na to, żeby zachowywać niematerialne i cenne dziedzictwo.
1: Jak można zapoznać się mocniej z waszym projektem historii mówionej?
4: Podcasty publikujemy i na YouTubie Uniwersytetu Ludowego i na Spotify'u też pod hasłem Opowieść Otwarta, bo mamy takie założenie, że to jest przeszłość, która wpływa na teraźniejszość i się nie kończy, dlatego otwarta. W planach mamy 3 odcinki. Pierwszy odcinek, tak jak już powiedziałam, jest o wielokulturowości, o języku, o takich dawnych wspomnieniach. Drugi odcinek nosi tytuł Dom, miejsce na ziemi, a trzeci odcinek jest o pracy kobiet w dawniejszych czasach, bo ta praca inaczej przebiegała niż dzisiaj. Ludzie pracowali ręcznie przy żniwach, przy uprawie roli czy przy czymkolwiek innym, a praca kobiet miała jeszcze swoją specyfikę i chciałabym ją pokazać.
5: Czyli łączycie historię mówioną z dwoma bardzo aktualnymi trendami, ludową historią i herstorią.
4: Tak, właściwie historia mówiona, kiedy jest zbierana na wsi, staje się siłą rzeczy ludową historią, bo dzisiaj już mamy małe szanse zebrać historię mówioną od mieszkańców dworów na przykład, żeby to była historia mieszkańców dworów.
5: A zważywszy na to, że kobiety żyją 8 lat dłużej niż mężczyźni średnio w Polsce, to staje się także herstorią.
4: Paradoksalnie, bo więcej pracują. Okazuje się, że mężczyźni pracowali ciężej, ale kobiety pracowały więcej, bo tej pracy kobiet było, ona trwała nieprzerwanie, nieraz od 3 rano przez cały dzień. To jest taka nieustająca krzątanina między dziećmi, kuchnią, robieniem posiłków, zanoszeniem na pole, wystawianiem mleka do skupu i to jest to, co buduje właściwie to, jak dzisiaj wygląda ten świat.
5: Gdy nagrywałaś rozmowy z ludźmi pamiętającymi jeszcze te stare czasy, gdy pracowałaś nad tym projektem, było coś, co cię jakoś szczególnie zaskoczyło?
4: Każda rozmowa mnie zaskakuje i dlatego lubię historię mówioną, bo ona pokazuje niepowtarzalność ludzkich przeżyć. Na pewno bardzo mnie ujmują takie opowieści osób, które jeszcze 80 lat temu, będąc dziećmi, mają totalnie inne doświadczenie od dzisiejszego. Na przykład pani, która bardzo dobrze się uczyła, bardzo chciała iść do szkoły, a nie mogła, bo mieszkała sama z mamą i obowiązki domowe nie pozwalały jej na to i opowiada o tym ze łzami w oczach.
5: Zachęcamy więc do odsłuchania podcastów realizowanych w ramach projektu Historii Mówionej Uniwersytetu Ludowego w Woli Sękowej. Aleksandra Karmelita była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
4: Dziękuję.
6: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Komancza to miejscowość, która przez wiele dekad słynęła w całej Polsce z klasztoru będącego w latach 50. XX wieku miejscem internowania prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Być może dlatego większość z nas ma wrażenie, że to stricte polska miejscowość. Mało kto kojarzy ją z bardzo liczną niegdyś na tych terenach społecznością Ułemków. Dopiero w tym wieku zaczęło się to zmieniać, między innymi dzięki prężnie działającemu w Polsce Zjednoczeniu Ułemków. O tożsamości tej grupy już za moment porozmawiamy. Andrzej Orzechowski, zapraszam.
6: Z mikrofonem przez Bieszczady.
1: O Zjednoczenie Ułemków pytam Bogdana Huka, dziennikarza, historyka, autora książki Nikifor Ułemko z ukradzioną tożsamością.
7: To największa organizacja ułemkowska, odwołująca się do dziedzictwa kijowsko-bizantyjskiego, w nowoczesnym rozumieniu świeckim do dziedzictwa ukraińskiego. Ta organizacja uważa, że słowo Ułemko jest jakby synonimem słowa Ukrainiec. Nie upiera się przy jakiejś gromkiej etnicyzacji wszystkiego, że należy wszystko ukrainizować. Jest to dobrze pojęte umiejscowienie Kijowa na Łemkowszczyźnie. Bardzo zrównoważone, bardzo kulturowo solidne, nie powołujące do życia nowych bytów w formie na przykład łemkowskości, którą powołał do życia rząd polski w ustawie z 2005 roku o uznaniu Łemków za mniejszość etniczną, a więc naród bez państwa.
5: A skąd wzięli się na tych terenach Łemkowie? Czytałem na przykład o mniejszości wołoskiej, która przybyła tu z terenów Mołdawii i Rumunii, która uległa rutynizacji też, a więc przyjęła ten obrządek wschodni. Historia Łemków jest podobna, czy to była ludność autochtoniczna, która tu mieszkała od setek lat?
7: Dziś przeważa rozumienie o kolonizacji na prawie wołoskim. Oczywiście element wołoski z południa, z Siedmiogrodu, z Wołoszczyzny, z Mołdawii był bardzo obecny, ale szli oni przez tereny opanowane na Łuku Karpackim przez cerkiew, kijowską cerkiew ruską. Po drodze ci ludzie, będąc już u wyjścia prawosławnymi, rutenizowali się pod wpływem cerkwi. I mamy jakby starą i nową Łemkowszczyznę. Od wschodu do wododziału Wisłoka i Jasiołki mamy starą Ruś w granicach księstwa halicko-włodzimierskiego, a wcześniej Rusi Kijowskiej. Natomiast na zachód od tego wododziału, aż po prawie piwniczną, poszlachtową, mamy nową Ruś, która już nie była w obrębie państwa staroukraińskiego, ale tylko ciągle w obrębie Królestwa Polskiego. I to nałożyło dosyć znaczne później różnice na postrzeganie Łemkowszczyzny przez ludoznawców XIX-wiecznych, a w XX wieku nawet odbiło się w formie różnic politycznych, co doprowadziło na przykład pod koniec XVIII roku do powołania ukraińskiej tak zwanej Republiki Wisłocko-Komonieckiej, która w rzeczywistości była częścią Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, a więc dziedzicem jednocześnie księstwa Halicko-Włodzimierskiego i tak zwanej, a w rzeczywistości nieistniejącej, fejkowej, Ruskiej Ludowej Republiki Łemków, zwanej też Republiką Floryńską, która odżegnywała się od Kijowa i prosiła o pomoc Rosję lub Związek Radziecki.
5: Być może stąd biorą się też pewne podziały, czy pewne różnice w postrzeganiu tej społeczności. Jedni twierdzą, że to jest właśnie część ukraińskiej tożsamości narodowej, drudzy, że jest to zupełnie odrębna grupa narodowa. To jest wynik tego podziału?
7: Nie do końca. Granica między starą a nową Łemkowszczyzną, przebiegająca, jak powiedziałem, na tym wododziale, pewne rzeczy wyjaśnia, ale pewnych nie. Łemkowszczyzna zupełnie zachodnia, w obrębie powiatu nowosądeckiego, w latach 30. była już mocno poddana nowoczesnej tożsamości ruskiej, którą nazywamy obecnie ukraińskością. Natomiast w Gorlickim, na wschód od Nowosądeckiego, mieliśmy dużo księży i nauczycieli, którzy wierni byli ruskości odwołującej się do kultury rosyjskiej. Oczywiście nie brało się to z takiej miłości do kultury rosyjskiej. Była to próba obrony przed naciskiem kleru łacińskiego i kultury polskiej. Tylko że te elity ruskie nie były zbyt demokratyczne, one nie doceniały siły narodu. Natomiast myślały o tak zwanym hegemonie zastępczym w postaci takiego czy innego państwa rosyjskiego.
1: Łemkowie z Bieszczad czy z Beskidu Niskiego padli ofiarą przesiedleń na ziemię zachodnie w ramach akcji Wisła przeprowadzonej wiosną 1947 roku.
5: Akcja Wisła obejmowała więc nie tylko Ukraińców, jak się powszechnie sądzi, ale wszystkie mniejszości. To był element pewnego wynarodawiania z obcego elementu, w cudzysłowie, tych ziem południowych czy wschodnich.
7: Dla ówczesnego rządu nie było jakichś narodowości. Była jedna narodowość ukraińska, powiązana z organizacją ukraińskich nacjonalistów i z Ukraińską Powstańczą Armią. Odgórnie wszyscy byli, bez względu na różnice regionalne, uważani za Ukraińców. A więc mamy Nadsanie wokół Przemyśla, mamy Chełmszczyznę, Podlasie, Bojkowszczyznę i Łemkowszczyznę. Wszystko to mieści się w obrębie kultury zwanej obecnie ukraińską, w XIX wieku ruską lub regionalnie łemkowską, bojkowską. A więc deportacja dotyczyła Ukraińców, a nie jakieś późniejsze byty.
6: Poznaj historię regionu.
1: Naszym gościem jest dziś Bogdan Huk, dziennikarz, historyk, autor książki Nikifor Łemko z ukradzioną tożsamością. Zjednoczenie Łemkowskie, o które pytałem kilka minut temu, zasłynęło w Polsce z sądową batalią o tożsamość Nikifora. Nikifor Krynicki to nazwisko, pod którym znany był on przez lata, ale dziś wiemy, między innymi dzięki procesowi wytoczonemu przez Zjednoczenie Łemków i między innymi dzięki pana książce, że to nie jest jego prawdziwa tożsamość.
7: Uściśle, że społeczność łemkowska to jakby ograniczenie odnośnie Nikifora, jest ważny dla kultury polskiej, jest ważny dla kultury ukraińskiej, prawdopodobnie jeszcze bardziej, chociaż nie wiadomo jak to mierzyć. Natomiast łemkowskość jest mu bardzo mocno przypisywana ze względu na to, że urodził się i działał na Łemkowszczyźnie w mieście Krynica. Ale to jest zbytnie zawężenie. Nikifor to jest ogromna skala twórczości, ogromna skala kulturowa czy cywilizacyjna. Jeżeli będziemy ujmować Nikifora tylko jako Łemka, to oznacza to odseparowanie go od cywilizacji kijowsko-bizantyjskiej, a cerkwie, święci, mitry, ikony na jego obrazach, to wszystko jest dziedzictwo kijowskie. Nie ma Nikifora bez Kijowa.
5: Nikifor to faktycznie wybitny artysta. Jego miniaturowe obrazy to zresztą nie tylko motywy kościelne, prawda?
7: Kościelne to bym znowu musiał uściślić, cerkiewne.
5: No tak. Ciągle mamy to przyzwyczajenie, żyjemy w monoetnicznym społeczeństwie, w którym jeśli religia, to kościół.
7: No możemy to ująć sakralnie. Motywy sakralne na pewno wschodnie z kręgu cywilizacyjnego kijowsko-bizantyjskiego. U Nikifora mamy dwie podstawowe dominanty tematyczne, właśnie sakrum i pejzaż, pejzaż miejski lub pejzaż naturalny. Pejzaż miejski to nieprawdopodobna, fantastyczna
5: kolorystyka?
7: architektura miejska. To jest, gdyby na Łękowszczyźnie były takie miasta, jakie malował Nikifor, to Andy Warhol nie działałby w Nowym Jorku, tylko w którymś z miast Nikifora. Ale dominantą, taką kojarzoną także z Nikiforem, jest właśnie sztuka sakralna.
5: Wspomniałem o kolorystyce, bo to, co zachwyca właściwie wszystkich, to niezwykła głębia także kolorów, prawda, tych jego miniaturowych obrazów.
7: O kolorystyce mówią wszyscy, ale nie znam żadnej pracy, znawcy, który by rzeczywiście opisał, w jaki sposób najlepiej fachowy, wpływowy kolorystykę Nikifora. Jak te barwy się łączą, jak grają, czym jest plama, czym jest u niego światło, jak to się zmienia pod wpływem perspektywy. Nie znamy niestety, mamy tylko dosyć wyświechtany komplet stwierdzeń o nieprawdopodobnej kolorystyce. Przeważnie na tym się kończy niestety.
5: Tożsamość została mu nadana na początku lat 60. XX wieku, gdy był już 65-66-letnim artystą.
7: Nie tożsamość, nazwisko.
5: No tak.
7: Oczywiście pan sięga teraz do szerszego kontekstu dotyczącego tożsamości narodowej Nikifora. Zacznijmy od Krynickiego. Krynicki to według niedawnej wypowiedzi człowieka, którego ojciec był u steru tego, że Nikifor Drowniak zaczął nazywać się Krynickim. Krynicy to rodzice matki Nikifora, pochodzący z Powroźnika. Nadanie mu nazwiska Drowniak też nie było zupełnie w porządku, ponieważ jako Drowniak nikt go nigdy nie zapisywał, oprócz ksiąg metrycznych, które nie mają rangi dowodu osobistego, nie są dowodem sfery cywilnej. Więc chodziło właściwie raczej o nadanie mu bardzo łemkowskiego już nazwiska Drowniak po matce. Natomiast sprawa z tożsamością tu wiąże się w ten sposób, że za Krynickim mógł się ukrywać kto? Ojciec Nikifora. Tu jest główna kwestia. Większość publicystyki nikiforowskiej mówi, że jego ojciec był polskim malarzem. No bo skąd Nikifor mógłby być obdarzony takim kunsztem malarskim, jeżeli jego ojcem nie był malarz i do tego oczywiście Polak. Więc to jest dosyć grubymi nićmi szyte, zarówno ta antropologia jego malarska i antropologia jego etniczna. Nie wiemy, kim był ojciec Nikifora i na tej podstawie, że Nikifor był malarzem, nie możemy raczej trzeźwo myśleć o tym, że jego ojciec musiał być malarzem i do tego polskim. Ma to głębsze źródła i to proces zjednoczenia Łemków wykazał, że muzeum w Nowym Sączu, właściciel dużych zbiorów Nikiforianów i jego filia w Krynicy bardzo upierały się podczas procesu, że nie wiadomo, czy zapis księgi metrycznej dotyczący Nikifora to dotyczy na pewno tego żywego człowieka, którego nazywano Nikiforem.
5: Czyli nie wiadomo tak naprawdę nawet, że on miał w 100% imię Epifaniusz?
7: Można by powiedzieć wtedy, że w ogóle nic nie wiadomo o Nikiforze,
5: no tak.
7: Ponieważ muzeum, jednostka jednak specjalistyczna, ale nie zajmująca się w ogóle badaniem, dotychczas nie mamy żadnej ciekawej pozycji muzeum w Nowym Sączu dotyczącej biografii Nikifora, mimo wszystko czyniła opór, że zapis księgi metrycznej nie dotyczy ciała fizycznego malarza Nikifora. Więc mamy zupełnie byt ściągnięty z chmur. A chodziło oczywiście o to, żeby otworzyć ścieżkę do polskiego ojcostwa Nikifora. Wtedy Nikifor należałby do kultury polskiej, a nie łemkowskiej. I tu zwycięstwo zjednoczenia Łemków w tym procesie ma bardzo duże znaczenie. Zostały ukrócone ambicje muzeum, a szerzej kultury polskiej, aspirujące do wyłączności nad Nikiforem. Mówiłem, że ta skala, ten talent, to nie jest dla takich gier. Sąd sam nie badał całej biografii, nie prowadził kwerendy archiwalnej. Sąd przesłuchiwał świadków i w oparciu także o metrykę i zeznania osób, które znały Nikifora i mówiły, że to jest ten, który został ujęty w metryce aktu narodzin. Na to głównie opierał się sąd w Muszynie. I wydaje się, że ta robota jego przez nikogo dotychczas nie została podważona. Nie widzimy także, aby były chęci do podważania tej pracy, nazwijmy to badawczej, Sądu Rejonowego w Muszynie.
5: Pana książka to zbiór tych dokumentów sądowych. Co znajdziemy więc tam obok oczywiście tej kwestii jego metryki, kwestii jego urodzenia?
7: W książce Nikifor, Łemko z ukradzioną tożsamością, mamy przede wszystkim zbiór dokumentów procesowych, nie wszystkich, bo nie wszystkie należało umieszczać, gdyż bardzo często były to dokumenty nic istotnego nie wnoszące. Natomiast cały przebieg procesu, najważniejsze świadectwa, najważniejsze kolizje, w tym upór Muzeum w Nowym Sączu, aby nie uznać relacji między zapisem metrycznym a ciałem fizycznym Nikifora. Powiedziałbym, że jest to nawet próba tworzenia ciała astralnego, więc na tym się głównie skupiałem i starałem się we wstępie wykazać różne dziwne rzeczy dotyczące tego malarza i człowieka.
5: Bogdan Huk, historyk, badacz kultury, twórca strony apokryfruski.org, był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
7: Bardzo dziękuję.
6: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
5: Nasz region był miejscem powstawania wielu znanych produkcji filmowych. W okolicach lutowisk kręcono na przykład sceny do Pana Wołodyjowskiego. W Skansenie w Kolbuszowej powstawał niedawno satyryczno-historyczny serial 1670. Miejsca, w których powstawały znane filmy i seriale, przybliża dziś Podkarpacki Szlak Filmowy. To projekt obejmujący nie tylko internetową mapę lokacji, ale również coroczne wydarzenia. Projekcje filmowe, spotkania z twórcami, panele dyskusyjne, spacery śladami filmów czy działania edukacyjne. Nie doczekaliśmy póki co jednak podobnej inicjatywy związanej z literaturą. A szkoda, bo przecież jedno z największych arcydzieł literatury światowej, czyli Przygody dobrego wojaka Szwejka Jarosława Haszka, to opowieść mocno osadzona w naszych stronach, w Łupkowie, w Sanoku czy w Przemyślu. Na szczęście nie brakuje lokalnych inicjatyw popularyzujących kultową powieść. O jednej z nich dziś wam opowiemy. Andrzej Orzechowski, zapraszam.
6: Mieszkańcy Bieszczadów z pasją.
5: Naszym gościem jest Robert Pańkosz, sanocki regionalista i przewodnik beskidzki. Witam serdecznie.
8: Witam.
5: W 2003 roku w Sanoku powstała pierwsza chyba w Polsce ławeczka dobrego wojaka Szwejka. To zdarzyło się wskutek pana inicjatywy.
8: Tak, oczywiście. Chociaż ten pomysł chodził dość długo za mną. Jeszcze w rozmowach z ówczesnym prezesem Stowarzyszenia Polskich Szwejkologów, z Waldemarem Mandewiczem, rozmawialiśmy o tym. No i na szczęście akurat trafiło to na przychylność ówczesnego burmistrza i na to, że kolega napisał projekt, z którego można było przeznaczyć zewnętrzne środki na to. I to był też taki, może być, fuks, to się wszystko zbiegło sympatycznie. Adam Przybysz, artysta, projektował. Zresztą taki człowiek, który się też bardzo angażował potem w życie sanockich szwejkologów. Bardzo sympatyczny człowiek, oprócz tego, że świetny artysta. I w pewnym momencie też pojawił się taki problem. Mianowicie mieliśmy pieniądze, bodajże wtedy to było 30 tysięcy, jakoś tak, na owe czasy. No i to wystarczyło, jeśli chodzi o odlew, dokładnie na odlew Szwejka. Ale w pewnym momencie kolega do mnie mówi też, że wiesz, dzwonili stamtąd, że to będzie za mało, zabraknie iluś tam złotych. I ja mówię, no to zadzwonimy do nich, zapytać się, czy jakby ujęli jedną belkę z ławki, to się zmieścimy w kwocie. No więc powiedzieli tak, więc w ten sposób została wyjęta jedna belka, jest o jedną belkę mniej, tego nawet nie widać specjalnie, rzuca się w oczy, ale właśnie po to, żeby się w całości zmieścił w kosztach. Na otwarciu już do sądzie pomnika Szwejka był oczywiście Wandowicz, był wnuk Jarosława Haszka, Richard Haszek, byli jeszcze inni działacze. Wcześniej oczywiście był Leszek Mazan, jeszcze parę innych osób, delegacja z Ukrainy, ze Słowacji, też miłośników Szwejka. I co ciekawe, Szwejk, zielony aktor z teatru z Krakowa, Szwejk był obwiązany parówkami zamiast szarfy do przecięcia, dlatego że Szwejk lubił pieski i tak dalej, więc po przecięciu stęgi z tych kiełbasek zostały one wtedy rozdysponowane wśród miejscowych piesków. Wtedy jeszcze był czas, kiedy dużo psów się wąsało po ulicach, teraz na szczęście się zmieniło. No i był to rzeczywiście pierwszy pomnik w Sanoku. Najbliższy do nas pomnik podówczas był jeszcze w Humenem, o rok wcześniej, ale nie był taki ładny. Natomiast później zrobili koledzy z Przemyśla. No i tu duża rola też później Krzysztofa Plamowskiego, szefa Bieszczadzkiego Towarzystwa Rowerowego. Dzięki współpracy z nim udało się rok później otworzyć dwa szlaki. Utworzyć i otworzyć. Zdegowane w terenie pieszy, który przebiega mniej więcej po tych terenach, gdzie Szwajk był, ale oczywiście nie po drodze, nie po torach. Po drogach różnego rodzaju przebiega szlak rowerowy, oznakowany jako międzynarodowy szlak 63, ale no, szlak, który byłby pieszy i szedłby po torach kolejowych z Humennego do Sanoka, a potem tylko drogami, byłby nudny. W związku z tym ten szlak idzie po ładnych, atrakcyjnych wzgórzach i po ramach w okolicach, a wchodzi do tych miejscowości dokładnie, które zostały przez Haszka opisane, jak właśnie Łupków, jak Szczawne, Kulaszne, no i oczywiście Sanok.
5: Nie wspomnieliśmy o tym, że dobry wojak Szwajk to postać kultowej powieści Jarosława Haszka i spora część tych przygód Szwajka dzieje się tutaj. Na Podkarpaciu, w Bieszczadach, w Sanoku,
8: tak,
5: w Przemyślu.
8: Tak, oczywiście. Są dwa miasta, które zaszczycił, w cudzysłowie mówiąc, ponieważ to postać fikcyjna oczywiście. Szwajk to Sanok, do którego przyjechał z Węgier eszelonem wojskowym z 11. Marsz Kompanią. Przyjechał przez Szatula Ulheli, przez Humenę. Tam była jedna z przygód opisana również, którą miał Szwajk. I następnie przejazd na północ do Sanoka. Tutaj zostają na chwilkę ulokowani. Ma być dłuższe ulokowanie, ale rozkazy szybko zmieniają, więc prędko stąd odmaszerują. I jednych z takich ciekawszych, sympatycznych opisów to jest, jak to mówi narrator, że gdy przyszykowali dawne gimnazjum, liceum na kwatery dla żołnierzy, jeden z gabinetów, jeden z pracowni była najbardziej strzeżona. Był to gabinet biologiczno-fizyczny, jako że było tam mnóstwo minerałów ozdobnych oraz gady i płazy w formalinie do oglądania. No i jak weszli Węgrzy, to dużo tych kamyczków pokradli sobie do tornistrów. Natomiast jeden z nich, o imieniu Laszlo Gorgani, miał wypić ten spirytus zadrożowany z jakiejś tam żmii, która w tym była przechowywana. Niestety przypłacił to życiem i został pochowany z honorami na miejscowym cmentarzu, podobno na ulicy Rymanowskiej. Starsi ludzie jeszcze mówili, że to rzeczywiście prawda, że coś takiego się wydarzyło, więc nie wiadomo, czy to Szwajk przed Haszek całkowicie wymyślił, czy też może zainspirował się tą historią i ją uwiecznił, a Haszek tutaj nie był. On to wszystko, co wiedział o naszym terenie Galicji Wschodniej, to wiedział z opowiadań cudzych. Dlatego mimo tego jego opisy są dość dokładne, z wyjątkiem na przykład w naszej okolicy jednego, to znaczy pisze, że wędrowali z Sanoka na północ szeroką, rozległą galicyjską równiną, prawda? A wiem, że to zaraz są góry słonne, więc najdłuższe serwatyny w Polsce, zupełnie inna sytuacja. To jest zawarte w rozdziale Marsz 1 Marsz, przyjazd Szwajka do Sanoka, jego przygody tutaj oraz potem wymarsz do Turowy Wołoskiej, nazwanej Turowa Wolska, przez Haszka, następnie do Bliskowatego koło Ustrzyk Dolnych i dalej przez granicę szli aż do stawów rybnych, które były pod Felsztynem, dzisiejsza Skeliwka, niedaleko Starego Zambora. I tam Szwajk już podszedł do stawu, w którym zobaczył kąpiącego się żołnierza rosyjskiego. Chciał nawiązać jakiś kontakt, ale żołnierz przestraszył się i uciekł. Tylko na brzegu tego stawu zostało jego uranie, jego mundur. Więc Szwajk podszedł, postanowił sprawdzić, czy by mu pasował mundur rosyjski, czy nie. No i tak go została własna armia, czyli patrol austriacki, który przewiózł go jako szpiega od razu do Przemyśla i tam kontynuowała się ta dalsza część przygód. A potem wyruszyli razem ze swoim batalionem, wyruszyli na Lwów. Czy do tego dotarli, nie wiemy, dlatego że niestety Haszek zmarł wcześniej i ta powieść jest niedokończona. Chociaż bardzo, bardzo wiele osób próbowało i próbuje nadal dopisać kolejne przygody Szwajka, to trzeba przyznać, że takiej kariery nie robi.
5: Naszym gościem jest Robert Bańkosz, regionalista i przewodnik beskidzki PTTK, pomysłodawca pierwszej w Polsce ławeczki upamiętniającej postać dobrego wojaka Szwajka, która powstała w Sanoku. Za chwilę zapytam jeszcze między innymi o zaułek dobrego wojaka Szwajka w tym mieście, ale rozmawiając o kultowej powieści Haszka, nie sposób nie wspomnieć też o jej bardzo popularnej ekranizacji.
8: W latach 60. został nakręcony film o Szwajku w głównej roli z Hruszyńskim, który był tak świetnie zrobiony, że we wszystkich państwach bloku wschodniego, dawnego i Niemiec, to jest bardzo popularny film. Wszyscy go pamiętają. No gorzej, jeśli chodzi o turystów z zachodniej Europy, ci mniej kojarzą. Dopiero trzeba im wyjaśnić i tak dalej, i tak dalej. To wtedy się ta postać naświetla. tutaj oczywiście, gdzie Szwejk chodził, są opisy na tablicach, opisy z książki, same fragmenty. Dodam jeszcze, że o ile szlak rowerowy jest na zielono znakowany, o tyle szlak pieszy jeszcze ciekawiej namalowany i się spotkało to ze zgodą Centralnej Komisji Znakarskiej PLTK. To znaczy, jak wszystkie szlaki piesze górskie mają tło białe i w środku kolor dany, na przykład czerwony, tak nasz szlak Szwejka jest czarny, ale na żółtym podkładzie. Dlaczego? Dlatego, że to były barwy Habsburgów. Więc żeby stworzyć tę miastkę takiego żartobliwego klimatu, ten szlak jest w barwach Habsburgów. No i wszystkie tablice stylizowane na tablice urzędowe też są w tych kolorach, z tym, że zamiast carskiego orła jest postać uciszonego Szwejka, takiego, jakim go widział Lada, czyli rysownik, który rysował te wszystkie ilustracje do książki i którego niestety w naszym wydaniu nie ma, ponieważ gdy go opublikowano w Polsce, przytoczono w latach 20., nie starczyło pieniędzy na wykupienie praw autorskich do rysunków Lady. On to jeden z bardziej znanych czeskich artystów, rysowników. I dlatego też wszystkie Szwejki polskie, wszystkie wydania są bez rysunków. Do ilustracji trzeba sobie kupić oddzielną książkę, czeskie wydanie pod tytułem Osudy dobrego wojaka Szwejka.
5: W Stanoku od lat 80. istnieje też zaułek dobrego wojaka Szwejka, przy którym paradoksalnie mieścił się chyba areszt śledczy, tak?
8: Tak, to ciekawa rzecz. Jakoś tak na przełomie lat 80. 90. wystąpił sanocki oddział PLTK do miasta, do Rady Miasta, z prośbą o nazwanie jednej z uliczek zaułkiem dobrego wojaka Szwejka. Tam jest rzeczywiście tylko kilka numerów. Rada przyjęła na szczęście stosowną uchwałę. Tablica się tam pojawiła. Nie tylko fajnie jest mieszkać, prawda, na ulicy dobrego wojaka Szwejka, ale zabawne, bo jeszcze przez okres powojenny i do niedawna jeszcze przy tej ulicy też mieścił się areszt śledczy w Sanoku pod numerem zaułek dobrego wojaka Szwejka numer 5. To jest w klimacie Szwejka zupełnie, bo Szwejk w swoich częstych sentencjach, które zostały tam w książce zauwiecznione, myśmy też w wielu miejscach w tablicach dawali filozoficzne zasady ze Szwejka, no to on właśnie miał jeden z tych powiedzeń jego, które jest moim ulubionym także, mówił: nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej, nigdy nie wolno tracić nadziei, jak powiedział cygan Janeczek, gdy mu zakładali pętlę za podwójne morderstwo. Widać, że optymizm szczególny, ale towarzyszący Szwejkowi, towarzyszący Haszkowi, tym bardziej, że to nie tylko jest książka, która ma bawić, ale to też książka, która podobnie jak Remarka na Zachodzie bez zmian była jedną z dwóch pierwszych powieści pacyfistycznych na świecie. O ile Remark napisał taką właśnie realistyczną, ukazującą dramat wojny dosłownie, książkę, o tyle Haszek napisał w ten sposób, żeby absurd, głupotę, przywary ludzkie i tak dalej, które w czasie wojny się wychodziły, żeby to pokazać z ironią, często gorzką, ale właśnie ośmieszyć. Dlatego te postacie, które występują u niego, to najczęściej ci tacy zadufani, przemądrzali oficerowie i tak dalej.
5: Myślę, że twórcy komedii CK Dezerterzy, kultowej polskiej komedii, chyba też czerpali z
8: tego. Tak, oczywiście to było tym inspirowane. I w związku z tym, jak się patrzy na przygodę Szwejka, to też jest ukazanie właśnie wojny przez pryzmat pacyfisty, ale z taką właśnie ironią, z chęcią odsłonięcia, można powiedzieć, prawdy poprzez gorzką ironię, poprzez opisywanie często tragicznych sytuacji, miejsc, z takim właśnie szwajkowskim poczuciem humoru. To widać, kiedy szczególnie przez Łupków jadą i w Łupkowie są te potężne ilości trupów, trumien, krzyży, a jednocześnie bandaży, papierów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko leży na słońcu i tego zwycięzcy nawet nie bardzo są w stanie jakoś ogarnąć. Dość powiedzieć, że pochówki pierwsze wojenne były jeszcze długo, długo po wojnie robione i tak naprawdę do dzisiaj nie zostały ukończone. Myśl, która i mnie przyświecała w momencie tworzenia szlaku Szwejka, to taka sentencja Mieczysława Czumy, też wybitnego znawcy Szwejka i Galicji starej, który napisał: na agresję, na podłość, arogancję, chciwość, na intrygę i wszelką cudzą niegodziwość, na chamstwo, na głupotę, to jest medycyna, niebieskich oczu uśmiech, zachować kretyna. To właśnie jest cała puenta też tego, kim jest Szwejk. Szwejk to jest taka osoba, która nie chce iść do armii, nie chce iść do wojska, nie chce iść na wojnę, ale nie jest w stanie się sprzeciwić całemu absurdowi monarchii, prawda, machiny wojennej itd., itd. No więc przynajmniej, żeby nie zwariować w tym zwariowanym świecie, to on udaje idiotę, a w rzeczywistości zachowuje się tak po to, żeby pozostać przy zmysłach, można powiedzieć, żeby przeżyć jakoś tą hekatombę wojny, która
9: do czasu wybuchu II wojny światowej uchodziła za wielką wojnę, czyli największą, i po I wojnie światowej, jak wszyscy byli pewni i przekonani, już gorszej nie będzie, i dlatego w literaturze zachodniej często do dzisiaj jest używane określenie wielka wojna w odniesieniu do I wojny światowej, dlatego że tak ją wtedy nazywano. Myślano, że nic gorszego ludzkość nie będzie w stanie wymyślić, okazało się tak inaczej.
5: Dziś ławeczka dobrego wojaka Szwajka jest jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych w Sanoku. Mnóstwo turystów podchodzi tam i pociera nos postaci, na szczęście. Skąd taki zwyczaj?
9: A to ja myślę, że to sami turyści nadali. To jest cecha chyba wielu takich pomników, które mają ludzką postać, ludzki charakter, że nie są na cokołach, tylko siedzą na ławce czy gdzieś stoją, że turyści chcą sobie dotknąć i chcą sobie pogładzić, zwłaszcza o nos, po to, żeby to przynieść szczęście, no i ma to przynosić również powodzenie w uczuciach.
5: Robert Bańkosz, regionalista i przewodnik Beskidzki, był naszym gościem. Dzięki wielkie
9: za rozmowę. Dziękuję Państwu, bardzo miłego dnia.
6: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
10: Radio Złote Przeboje.
6: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wyszedł Józef.

Radio Złote Przeboje 103,6 FM.